0: Potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
1: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
0: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
2: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
0: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
3: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jutro ma się rozpocząć długo wyczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej remont ulic Wybickiego i Wiśniowej w dzielnicy Gołonóg. Około godziny 6 zmieni się w tym rejonie organizacja ruchu. Jak podkreśla Bartosz Matylewicz z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przebudowa będzie kompleksowa.
4: Prace te obejmą wymianę nawierzchni, wymianę podbudowy, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Powstaną również 2 wyniesione przejścia dla pieszych, które będą również dodatkowo oświetlone. Wymieniona zostanie również nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku w kierunku centrum Dąbrowy Górniczej, dzięki czemu nie będą się w tym miejscu wytwarzały kolejne, a także obsługa pasażerów będzie bardziej komfortowa.
3: Prace na ulicach Wybickiego i Wiśniowej mają potrwać 3 miesiące. 154 osoby wspólnie zatańczyły w Bytomiu do utworu Snoop Dogga, Drop It Like It's Hot. Tym samym na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku padł nowy rekord świata. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Całość poprzedziły warsztaty taneczne, które pomogły uczestnikom opanować układ. Czekaliśmy na ten dzień, podkreśla Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
5: Największym rekordem jest to, że przybyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Od godziny 16:30 zbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć. I wierzymy, że to jest tak naprawdę początek dobrej, fajnej zabawy, którą będziemy przez lata kontynuować.
3: Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna edycja wydarzenia ma się odbyć w przyszłym roku. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień, temperatura do 26 stopni.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 4 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 40 jednostek straży walczy z pożarem w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Już dziś początek matur zaczyna się pisemnym egzaminem z języka polskiego. Europejska Wspólnota Polityczna spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Tusk. 42 zastępy straży pożarnej walczą z pożarem byłej fabryki drutu w centrum Gliwic. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany, ale strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia, a akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Starszy kapitan Damian Dudek, oficer prasowy Gliwickiej Straży Pożarnej, mówi, że pali się jedna z hal byłej fabryki oraz materiał po rozbiórce pozostałych hal.
7: Pali się materiał porozbiórkowy po kompleksie hal magazynowych. Obecnie pożar objął około 9000 metrów kwadratowych materiału porozbiórkowego oraz jedną halę magazynową. Obecnie na miejscu pracują 42 zastępy straży pożarnej oraz samochód Mobilab, który ma zadanie wykonywanie pomiarów atmosfery wokół tego pożaru. Mam informację, że te wartości nie są przekroczone i nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
6: Płomienie sięgają co najmniej kilku metrów, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Przyczyna wybuchu ognia nie jest na razie znana. Dziś w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczynają egzaminy maturalne. Paweł Kwiatkowski sprawdził, jak maturzyści spędzali ostatni dzień przed egzaminami.
8: Matura zbliża się nieubłaganie. Rozmawiałem z maturzystami z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzić ostatni dzień przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
9: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
8: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
9: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
8: Ale jest też głos rozsądku.
9: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
8: Z Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
9: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy. A z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
8: Zatem połamanie długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: 50 liderów państw europejskiej wspólnoty politycznej spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier mówił przed wlotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
10: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności, tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia. W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
6: Szczyt będzie okazją do rozmów dwustronnych. Premier Tusk spotyka się m.in. z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Autonomicznym samochodom za ich wykroczenia policja w Kalifornii będzie mogła wystawiać mandaty. Takie pojazdy stają się powoli coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem aut bez kierowców.
11: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: W ciągu dnia na południu i w centrum słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz. 21 stopni na północnym zachodzie, 27 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
13: Trójka.

0: Minęła 22. Strażacy walczą z pożarem na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Akcja może potrwać do godzin porannych. Prezydent chce zmiany konstytucji. Powołał w tym celu specjalną radę. W Bytomiu padł rekord świata. Chodzi o liczbę osób, które tańczyły do utworu Snoop Dogga.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dibois w rejonie dawnej fabryki drutu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej, mówi Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
0: Na miejscu jest 17 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Strażacy podkreślają, że sytuacja nie jest opanowana i nie wykluczają, że akcja potrwa do godzin porannych. W związku z pożarem Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że przejazd w rejonie ulicy Jana Śliwki jest znacznie ograniczony. Zamykany jest też zjazd z drogowej trasy średnicowej w kierunku ulicy Jana Śliwki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
3: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
5: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
3: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jutro ma się rozpocząć długo wyczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej remont ulic Wybickiego i Wiśniowej w dzielnicy Gołonóg. Około godziny 6 zmieni się w tym rejonie organizacja ruchu. Jak podkreśla Bartosz Matylewicz z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przebudowa będzie kompleksowa.
6: Prace te obejmą wymianę nawierzchni, wymianę podbudowy, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Powstaną również dwa wyniesione przejścia dla pieszych, które będą również dodatkowo oświetlone. Wymieniona zostanie również nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku w kierunku Centrum Dąbrowy Górniczej, dzięki czemu nie będą się w tym miejscu wytwarzały kolejne, a także obsługa pasażerów będzie bardziej komfortowa.
0: Prace na ulicach Wybickiego i Wiśniowej mają potrwać 3 miesiące. 154 osoby wspólnie zatańczyły w Bytomiu do utworu Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Tym samym na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku padł nowy rekord świata. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Całość poprzedziły warsztaty taneczne, które pomogły uczestnikom opanować układ. Czekaliśmy na ten dzień, podkreśla Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
7: Największym rekordem jest to, że przybyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Od godziny 16:30 zbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć. I wierzymy, że to jest tak naprawdę początek dobrej, fajnej zabawy, którą będziemy przez lata kontynuować.
0: Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna edycja wydarzenia ma się odbyć w przyszłym roku. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień. Temperatura do 26 stopni.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 4 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 40 jednostek straży walczy z pożarem w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Już dziś początek matur zaczyna się pisemnym egzaminem z języka polskiego. Europejska Wspólnota Polityczna spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Tusk. 42 zastępy Straży Pożarnej walczą z pożarem byłej fabryki drutów Centrum Gliwic. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany, ale strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia, a akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Starszy kapitan Damian Dudek, oficer prasowy Gliwickiej Straży Pożarnej, mówi, że pali się jedna z hal byłej fabryki oraz materiał po rozbiórce pozostałych hal.
9: Pali się materiał porozbiórkowy po kompleksie hal magazynowych. Obecnie pożar objął około 9000 metrów kwadratowych materiału porozbiórkowego oraz jedną halę magazynową. Obecnie na miejscu pracują 42 zastępy Straży Pożarnej oraz samochód Mobilab, który ma zadanie wykonywanie pomiarów atmosfery wokół tego pożaru. Mam informację, że te wartości nie są przekroczone i nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
8: Płomienie sięgają co najmniej kilku metrów, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Przyczyna wybuchu ognia nie jest na razie znana. Dziś w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczynają egzaminy maturalne. Paweł Kwiatkowski sprawdził, jak maturzyści spędzali ostatni dzień przed egzaminami.
10: Matura zbliża się nieubłaganie. Rozmawiałem z maturzystami z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzić ostatni dzień przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
11: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
10: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
12: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
10: Ale jest też głos rozsądku.
13: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
10: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
14: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy. A z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
10: Zatem połamania długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: 50 liderów państw europejskiej wspólnoty politycznej spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier mówił przed wlotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
15: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia. W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
8: Szczyt będzie okazją do rozmów dwustronnych. Premier Tusk spotyka się m.in. z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Autonomicznym samochodom za ich wykroczenia policja w Kalifornii będzie mogła wystawiać mandaty. Takie pojazdy stają się powoli coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem aut bez kierowców.
16: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W ciągu dnia na południu i w centrum słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz. 21 stopni na północnym zachodzie, 27 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
17: Trójka.
18: So let's sing a song. What can we sing?

0: Minęła 22. Strażacy walczą z pożarem na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Akcja może potrwać do godzin porannych. Prezydent chce zmiany konstytucji. Powołał w tym celu specjalną radę. W Bytomiu padł rekord świata. Chodzi o liczbę osób, które tańczyły do utworu Snoop Dogga.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dibła w rejonie dawnej fabryki drutu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej, mówi Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
0: Na miejscu jest 17 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Strażacy podkreślają, że sytuacja nie jest opanowana i nie wykluczają, że akcja potrwa do godzin porannych. W związku z pożarem Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że przejazd w rejonie ulicy Jana Śliwki jest znacznie ograniczony. Zamykany jest też zjazd z drogowej trasy średnicowej w kierunku ulicy Jana Śliwki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
3: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
5: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
3: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jutro ma się rozpocząć długo wyczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej remont ulic Wybickiego i Wiśniowej w dzielnicy Gołonóg. Około godziny 6 zmieni się w tym rejonie organizacja ruchu. Jak podkreśla Bartosz Matylewicz z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przebudowa będzie kompleksowa.
6: Prace te obejmą wymianę nawierzchni, wymianę podbudowy, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Powstaną również 2 wyniesione przejścia dla pieszych, które będą również dodatkowo oświetlone. Wymieniona zostanie również nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku w kierunku Centrum Dąbrowy Górniczej, dzięki czemu nie będą się w tym miejscu wytwarzały kolejne, a także obsługa pasażerów będzie bardziej komfortowa.
0: Prace na ulicach Wybickiego i Wiśniowej mają potrwać 3 miesiące. 154 osoby wspólnie zatańczyły w Bytomiu do utworu Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Tym samym na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku padł nowy rekord świata. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Całość poprzedziły warsztaty taneczne, które pomogły uczestnikom opanować układ. Czekaliśmy na ten dzień, podkreśla Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
7: Największym rekordem jest to, że przybyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Od godziny 16:30 zbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć. I wierzymy, że to jest tak naprawdę początek dobrej, fajnej zabawy, którą będziemy przez lata kontynuować.
0: Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna edycja wydarzenia ma się odbyć w przyszłym roku. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień, temperatura do 26 stopni.

zasłania mnie las. Honego słyszę kąryki. Żywa legenda, mrok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szysz.

0: Minęła 22. Strażacy walczą z pożarem na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Akcja może potrwać do godzin porannych. Prezydent chce zmiany konstytucji. Powołał w tym celu specjalną radę. W Bytomiu padł rekord świata. Chodzi o liczbę osób, które tańczyły do utworu Snoop Dogga.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dibła w rejonie dawnej fabryki drutu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej. Mówi Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
0: Na miejscu jest 17 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Strażacy podkreślają, że sytuacja nie jest opanowana i nie wykluczają, że akcja potrwa do godzin porannych. W związku z pożarem Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że przejazd w rejonie ulicy Jana Śliwki jest znacznie ograniczony. Zamykany jest też zjazd z drogowej trasy średnicowej w kierunku ulicy Jana Śliwki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
3: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
5: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
3: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jutro ma się rozpocząć długo wyczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej remont ulic Wybickiego i Wiśniowej w dzielnicy Gołonóg. Około godziny 6 zmieni się w tym rejonie organizacja ruchu. Jak podkreśla Bartosz Matylewicz z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przebudowa będzie kompleksowa.
6: Prace te obejmą wymianę nawierzchni, wymianę podbudowy, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Powstaną również 2 wyniesione przejścia dla pieszych, które będą również dodatkowo oświetlone. Wymieniona zostanie również nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku w kierunku Centrum Dąbrowy Górniczej, dzięki czemu nie będą się w tym miejscu wytwarzały kolejne, a także obsługa pasażerów będzie bardziej komfortowa.
0: Prace na ulicach Wybickiego i Wiśniowej mają potrwać 3 miesiące. 154 osoby wspólnie zatańczyły w Bytomiu do utworu Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Tym samym na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku padł nowy rekord świata. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Całość poprzedziły warsztaty taneczne, które pomogły uczestnikom opanować układ. Czekaliśmy na ten dzień, podkreśla Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
7: Największym rekordem jest to, że przybyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Od godziny 16:30 zbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć. I wierzymy, że to jest tak naprawdę początek dobrej, fajnej zabawy, którą będziemy przez lata kontynuować.
0: Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna edycja wydarzenia ma się odbyć w przyszłym roku. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień. Temperatura do 26 stopni.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 4 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 40 jednostek straży walczy z pożarem w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Już dziś początek matur zaczyna się pisemnym egzaminem z języka polskiego. Europejska Wspólnota Polityczna spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Tusk. 42 zastępy Straży Pożarnej walczą z pożarem byłej fabryki drutów Centrum Gliwic. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany, ale strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia, a akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Starszy kapitan Damian Dudek, oficer prasowy Gliwickiej Straży Pożarnej, mówi, że pali się jedna z hal byłej fabryki oraz materiał po rozbiórce pozostałych hal.
9: Pali się materiał porozbiórkowy po kompleksie hal magazynowych. Obecnie pożar objął około 9000 metrów kwadratowych materiału porozbiórkowego oraz jedną halę magazynową. Obecnie na miejscu pracują 42 zastępy Straży Pożarnej oraz samochód Mobilab, który ma zadanie wykonywanie pomiarów atmosfery wokół tego pożaru. Mam informację, że te wartości nie są przekroczone i nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
8: Płomienie sięgają co najmniej kilku metrów, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Przyczyna wybuchu ognia nie jest na razie znana. Dziś w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczynają egzaminy maturalne. Paweł Kwiatkowski sprawdził, jak maturzyści spędzali ostatni dzień przed egzaminami.
10: Matura zbliża się nieubłaganie. Rozmawiałem z maturzystami z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzić ostatni dzień przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
11: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
10: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
11: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
10: Ale jest też głos rozsądku.
11: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
10: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
11: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy. A z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
10: Zatem połamania długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: 50 liderów państw europejskiej wspólnoty politycznej spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier mówił przed wlotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
12: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia. W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
8: Szczyt będzie okazją do rozmów dwustronnych. Premier Tusk spotyka się m.in. z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Autonomicznym samochodom za ich wykroczenia policja w Kalifornii będzie mogła wystawiać mandaty. Takie pojazdy stają się powoli coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem aut bez kierowców.
13: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W ciągu dnia na południu i w centrum słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz. 21 stopni na północnym zachodzie, 27 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
14: Trójka.

0: Pożar, jaki wybuchł wczoraj wieczorem na terenie dawnej fabryki drutu w rejonie ulicy Dibuła w Gliwicach, został opanowany. Na miejscu cały czas jednak trwają działania gaśnicze. Część strażaków wraca już do swoich jednostek. Strażacy o poranku potwierdzają, w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. W najtrudniejszym momencie z żywiołem walczyło niemal 70 jednostek straży pożarnej. Dziś zacznie się remont ulicy Wybickiego i Wiśniowej w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg. Organizacja ruchu ma się zmienić już za pół godziny. Miasto zapowiada, że przebudowa będzie kompleksowa, a prace potrwają 3 miesiące. Gliwice będą mieć własne centrum przetwarzania danych. Obiekt powstanie do końca 2028 roku. Będzie on zapleczem, które ma zapewnić ciągłość działania usług publicznych w sytuacjach kryzysowych, na przykład od awarii po cyberataki. W Bytomiu padł rekord świata. 154 osoby zatańczyły wspólnie do utworu Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Do próby na terenie Skarpy Bytom przystąpili zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Organizatorzy już zapowiadają na przyszły rok kolejną edycję tego wydarzenia.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 4 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 40 jednostek straży walczy z pożarem w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Już dziś początek matur zaczyna się pisemnym egzaminem z języka polskiego. Europejska Wspólnota Polityczna spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Tusk. 42 zastępy straży pożarnej walczą z pożarem byłej fabryki drutu w centrum Gliwic. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany, ale strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia, a akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Starszy kapitan Damian Dudek, oficer prasowy Gliwickiej Straży Pożarnej, mówi, że pali się jedna z hal byłej fabryki oraz materiał po rozbiórce pozostałych hal.
2: Pali się materiał porozbiórkowy po kompleksie hal magazynowych. Obecnie pożar objął około 9000 metrów kwadratowych materiału porozbiórkowego oraz jedną halę magazynową. Obecnie na miejscu pracują 42 zastępy straży pożarnej oraz samochód Mobilab, który ma zadanie wykonywanie pomiarów atmosfery wokół tego pożaru. Mam informację, że te wartości nie są przekroczone i nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
1: Płomienie sięgają co najmniej kilku metrów, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Przyczyna wybuchu ognia nie jest na razie znana. Dziś w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczynają egzaminy maturalne. Paweł Kwiatkowski sprawdził, jak maturzyści spędzali ostatni dzień przed egzaminami.
3: Matura zbliża się nieubłaganie. Rozmawiałem z maturzystami z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzić ostatni dzień przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
4: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
3: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
5: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
3: Ale jest też głos rozsądku.
6: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
3: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
7: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy. A z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
3: Zatem połamania długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
1: 50 liderów państw europejskiej wspólnoty politycznej spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier mówił przed wlotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
8: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności, tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia. W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
1: Szczyt będzie okazją do rozmów dwustronnych. Premier Tusk spotyka się m.in. z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Autonomicznym samochodom za ich wykroczenia policja w Kalifornii będzie mogła wystawiać mandaty. Takie pojazdy stają się powoli coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem aut bez kierowców.
9: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia na południu i w centrum słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz. 21 stopni na północnym zachodzie, 27 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
11: Trójka.

0: Już 6.30, pora na skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Karolina Michalik, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeszcze 40 zastępów, czyli ponad 100 strażaków pracuje na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł ogromny pożar. Ogień udało się w nocy opanować, teraz trwa dogaszanie pogorzeliska, a to kolejnych kilka godzin akcji. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków. Teraz powoli część zastępów wraca do swoich jednostek. Służby potwierdzają, w pożarze nikt nie ucierpiał. Niemal 3 tygodnie potrwają rozpoczynające się dziś prace na torowisku w ścisłym centrum Katowic. To oznacza duże utrudnienia dla pasażerów korzystających z tramwajów w stolicy województwa śląskiego. Zmiany już obowiązują na kilku liniach i tak będzie do 22 maja. Ponad 44 tysiące osób przystąpi dziś o 9 do egzaminu dojrzałości w województwie śląskim. 7 tysięcy z nich to absolwenci szkół średnich z poprzednich lat. Dziś pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jutro pisemna matematyka. W środę język obcy nowożytny. A jeszcze tylko do jutra potrwa w Dąbrowie Górniczej zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. W ten sposób kilka mieszkanek miasta chce uczcić pamięć tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Dary można przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, minęła 6. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Pożar fabryki drutu w Gliwicach opanowany. Trwa dogaszanie, nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
4: Andrzej Poczobut z orderem Orła Białego wczoraj odebrał najwyższe polskie odznaczenie.
3: Pijany sternik i śmierć dwóch osób są zarzuty po dramatycznym wypadku na Jeziorze Salińskim.
4: Strażacy opanowali pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Nikt nie został poszkodowany. Działania na miejscu trwają.
3: W kulminacyjnym momencie na miejscu było ponad 40 zastępów strażaków. Przyjechała też specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
5: Pożar objął około 9 tysięcy metrów kwadratowych materiału poru zbiórkowego oraz jedną halę magazynową. Pracują 42 zastępy Straży Pożarnej oraz samochód Mobilab, który ma zadanie wykonywanie pomiarów atmosfery wokół tego pożaru.
3: Wcześniej prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka zaapelowała do mieszkańców o zamknięcie okien.
6: Wiem, że ten dym jest gryzący, nieprzyjemny, stąd zalecenia, aby nie zbliżać się do terenu pożaru. Skomplikowane czynności gaśnicze.
4: Z pomiarów powietrza wynika, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
3: Opozycjonista i dziennikarz Andrzej Poczobut odebrał najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki przyznał go naszemu rodakowi pół roku temu.
4: Możliwość wręczenia odznaczenia pojawiła się dopiero teraz, gdy Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia.
7: Andrzej Poczobut najważniejsze i najstarsze polskie odznaczenie odebrał w dniu szczególnym, w trakcie obchodów święta Konstytucji 3 maja. Nasz rodak, onieśmielony i wzruszony orderem, mówił o znaczeniu Orła Białego.
8: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony.
7: Odznaczenie to też uhonorowanie wszystkich Polaków, którzy mieszkają na Białorusi i którzy upominają się o demokrację, o prawa człowieka i o możliwość życia według własnych zasad.
8: Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów.
7: Andrzej Poczobut w białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów politycznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta podziękował Donaldowi Trumpowi Karol Nawrocki. Prezydent rozmawiał przez telefon z przywódcą Stanów Zjednoczonych.
4: Jak poinformowała kancelaria prezydenta, przywódcy omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Między innymi kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta.
4: Są zarzuty dla sternika Łodzi, która w piątek przewróciła się na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim. W wypadku zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat.
3: 33-letni sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
9: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
3: Powiedziała Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.
4: Dwie trzecie Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku. Takie wyniki przynosi sondaż dla ABC News i Washington Post.
3: To głównie efekt konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, a ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat.
10: Jak wynika z sondażu, zdecydowana większość badanych negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z każdą z analizowanych kwestii. Ogólny wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł do poziomu 37%, co stanowi najniższy wynik w trakcie jego obecnej kadencji prezydenckiej. Z kolei odsetek osób negatywnie oceniających jego działania osiągnął poziom 62%, co stanowi rekordowo wysoki wynik w ujęciu obu kadencji prezydenckich. Z sondażu wynika również, że amerykański prezydent traci poparcie w kwestii zarządzania każdą z badanych dziedzin. Dwie trzecie Amerykanów jest zdania, że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku, a przewaga demokratów nad republikanami w sondażach przed wyborami połówkowymi nieznacznie wzrosła, osiągając poziom 5 punktów procentowych. 76% Amerykanów źle ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kosztami życia w USA. Niemal tyle samo osób krytycznie odnosi się do jego działań w kwestii inflacji. Podczas swojej kampanii prezydenckiej Donald Trump wielokrotnie obiecywał obniżenie kosztów życia dla Amerykanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 32% energii. Od 11 do 16 zalecane jest zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii.
4: W lasach w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe. W przeważającej części kraju jest ono duże.
3: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Piękna, słoneczna i gorąca majówka za nami, przed nami pogoda dynamiczna. Jak mówią synoptycy, zaczynamy poniedziałek ze słońcem, ale w ciągu dnia, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju, chmur będzie przybywać. I przybędzie też deszcz, a miejscami burze na północy i zachodzie właśnie. Wciąż ciepło, nad samym morzem dziś maksymalnie będzie stopni kilkanaście, ale poza tym powyżej 20. 21 w Gdańsku i Olsztynie, 24 w Szczecinie, Krakowie i Lublinie, 27 stopni w Warszawie. I to w stolicy ma być dziś najcieplej. Także gorąco witamy, dzień dobry.
12: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam Państwa ponownie. Na autostradzie A4 w Mysłowicach spowolnienia w kierunku Katowic, począwszy od węzła Brzęczkowice. Tu jedziemy z prędkością 40 paru kilometrów na godzinę. W Katowicach już tłoczno na Warszawskiej, na Jerzego Dudy Gracza, na Wojewódzkiej, Grundmana, Kochłowickiej, Kolejowej, Ligockiej, Jankiego i Armii Krajowej w Piotrowicach. Od dziś ze względu na prace modernizacyjne wstrzymano ruch tramwajowy między Katowickim Rynkiem a Rondem. Zmiany dotyczą linii tramwajowych, w tym 11 i 16. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą, oznaczoną jako T16. W Gliwicach nadal utrudnienia w ruchu w związku z akcją gaśniczą w fabryce drutu. Całkowity jego zakaz obowiązuje przy zjeździe z DTS-ki na ulicę Jana Śliwki. Także na odcinku od Kasztanowej Dibła w kierunku DTS-ki przejazd ulicą Wybrzeże Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana Śliwki jest niemożliwy. Na ulicach Jana Śliwki od skrzyżowania Stoszycką do ulicy Kasztanowej Dibła przejazd możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach.

0: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś pyta w

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
0: Jesteś pytawczy.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jesteś...

0: Minęła 7.30, skrót najważniejszych informacji i Karolina Michalik.
1: Jeszcze wiele godzin potrwa akcja dogaszenia pogorzeliska na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł ogromny pożar. Na miejscu jest jeszcze około 40 zastępów. Strażacy powoli wracają do swoich jednostek. W działaniach uczestniczyła m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic, która prowadziła pomiary jakości powietrza. Nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców. Niemal 3 tygodnie potrwają rozpoczynające się dziś prace na torowisku w ścisłym centrum Katowic, a to oznacza duże utrudnienia dla pasażerów korzystających z tramwajów w stolicy województwa śląskiego. Zmiany już obowiązują na kilku liniach i tak będzie do 22 maja. Trwają już ostatnie prace związane z budową nowych bloków, które powstają w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Gotowe poza budynkami są już plac zabaw, a także miejsca postojowe czy drogi wyjazdowe. Obecnie trwa m.in. aranżacja zieleni. Po raz 11 rusza budżet obywatelski w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 500 000 zł więcej, czyli 1,5 miliona. Właśnie rusza zbieranie wniosków na projekt do zrealizowania, a można je składać przez nieco ponad miesiąc, do 8 czerwca.
2: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Ruch w regionie już całkiem spory i w wielu miejscach zwalniamy przymusowo. Tak jest m.in. na autostradzie 4 na odcinku pomiędzy Mysłowicami a Katowicami, gdzie prędkość redukujemy do 30 paru kilometrów na godzinę. Dodajemy tu do czasu przejazdu przynajmniej 15 minut. Nie inaczej jest na krajowej drodze 86 pomiędzy Tychami a Katowicami, gdzie zwalniamy do 20 kilometrów najpierw w Tyskim Czułowie, a potem do 30 paru na wysokości katowickich Murcek aż do Giszowca. Zwalniamy też do 17 km w Katowicach na Kościuszki w Brynowie przed dojazdem do kolejowej, na której jest także korek przy dojeździe do Kościuszki. Poprzedza go inny zator na 73 Pułku Piechoty. Ta ulica zatłoczona jest pomiędzy Giszowcem a Brynowem. W Katowicach zwalniamy także w centrum miasta na wielu ulicach, jak również na Roździeńskiego Wjazdowej do miasta od strony Sosnowca. Tu tracimy około 6-7 minut.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 4 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
4: Karol Nawrocki powołuje specjalną radę i wyznacza cel. Nowa konstytucja do 2030 roku.
5: Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego.
6: Zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
4: Ostatnie chwile przed maturą, za 2 godziny zacznie się pisemny egzamin z polskiego.
5: Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej.
4: Premier Donald Tusk takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by prezydent i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje. Sylwia Białek.
7: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
8: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
7: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
9: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
7: Prezydent do realizacji swoich planów powołał Radę Nowej Konstytucji. Zasiądą w niej między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta.
5: Nie czuję się bohaterem, mówi skromnie Andrzej Poczobut, dziennikarz i opozycjonista, który spędził w białoruskim więzieniu 5 lat, odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie czekało na niego pół roku.
6: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
4: Ordery Orła Białego prezydent wręczył wczoraj także reżyserowi Lechowi Majewskiemu i Agnieszce Duczmal-Jaroszewskiej, założycielce i dyrygentce Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia.
5: Polska prowadzi rozmowy nie tylko nad utrzymaniem amerykańskiego kontyngentu w Polsce, lecz także nad jego zwiększeniem, mówi minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób do decyzji Pentagonu o zmniejszeniu o co najmniej 5 tysięcy liczby żołnierzy stacjonujących w Niemczech.
4: Waszyngton ostrzegł też europejskich sojuszników, w tym Polskę, że muszą liczyć się z opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni. To nie jest dobra wiadomość, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
10: Jeśli chodzi o baterie Patriot, tutaj nie mamy sygnału, żeby były opóźnienia. Już wcześniej oczywiście mówiłem, że w stosunku do innego sprzętu może dojść do opóźnień. Takie informacje otrzymujemy ze strony amerykańskiej. Na razie one nie są na skalę, która by powodowała jakieś drżenie w nas, ale oczywiście niestety wojna na Bliskim Wschodzie opóźnia dostawy również do Polski.
5: Jako powód opóźnień podano to, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem.
4: Ukraiński bezzałogowiec doleciał do Moskwy. Jak poinformował mer miasta, maszyna uderzyła w blok w prestiżowej dzielnicy w stolicy Rosji.
5: Nie ma poszkodowanych, a szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
11: Rosyjskie media państwowe publikują relacje świadków. Starsza kobieta opowiedziała, że usłyszała huk wybuchu. Gdy wybiegła na ulicę, na miejscu już byli strażacy i policja. W miniony weekend rosyjska obrona zestrzeliła kilkanaście dronów lecących w kierunku Moskwy. Z wpisów internetowych Siergieja Sobianina wynika, że 3 maja zneutralizowano 8 bezzałogowców, a 2 maja 6 maszyn. Część z nich spadła w rejonach Wołokołamska, Istry i Kołomny. Na 9 maja zaplanowano w Moskwie paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. Władimir Putin chce, aby w tym czasie Ukraińcy powstrzymali się od atakowania stolicy Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Wczoraj jeszcze powtórki, trochę odpoczynku. Dziś dokładnie za 2 godziny w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną matury.
5: Nasz reporter pytał maturzystów z Piotrkowa Trybunalskiego, jak spędzali ostatni dzień przed egzaminami.
12: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim. Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
13: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
4: Do egzaminu przystąpi około 345 tysięcy uczniów. Jako pierwszy zdają pisemny język polski.
5: To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 5 po 7, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
15: I zaczynamy od hokejowych mistrzostw świata Dywizji 1A. Reprezentacja Polski uległa w Sosnowcu Francji po rzutach karnych, których dopiero 10. seria dała rozstrzygnięcie. Niestety nie na korzyść Pawła Zygmunta et consortes.
16: Na pewno szkoda, na pewno była ta dogrywka, mieliśmy szansę, dostaliśmy drugi oddech, ale niestety przegraliśmy po karnych, ale nie uważam to, że za zły mecz, na pewno zagraliśmy super.
15: Mecz był świetny. Po 3 tercjach było 2-2. Polacy dwukrotnie wychodzili na prowadzenie po golach Patryka Krężołka i Bartłomieja Pociechy, ale po 2-kroć doganiał nas świetny Jordan Perret. W Mistrzostwach Świata Dywizji 1A dziś dzień przerwy. Jutro zagramy z liderem tabeli Kazachstanem. Francja 2, Polska 3. Tylko 2 zespoły awansują do elity. Teraz siatkówka. Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli 2. miejsce w turnieju rangi Beach Pro Tour Elite w mieście Brasilia. Nasi siatkarze plażowi przegrali w finale ze szwedzkim duetem Elmer Andersson i Jakob Holting-Nilsson 0-2. Projekt Warszawa uległ Resowi 2-3 i w rywalizacji o brąz mistrzostw Polski prowadzi już tylko 2-1. Do końca sezonu Ekstraklasy piłkarskiej pozostały jeszcze 3 mecze. Pogoń wygrała w Szczecinie z Wisłą Płock 3-0. Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało u siebie z Krakowią. GKS Katowice natomiast pokonał u siebie Brugbet Termalika Nieciecza 5-1. I jest to pieczątka pod spadkiem Niecieczy. Pozostajemy przy futbolu, ale przenosimy się do Europy. Ewa Pajor zagra w finale Ligi Mistrzyń UEFA. FC Barcelona w rewanżu półfinałowym pokonała Bayern Monachium 4-2. Pajor strzeliła na 3-1. Finał w Oslo 23 maja. Barca zagra z Olimpikiem Lyon. Inter Mediolan, w którym gra Piotr Zieliński, mistrzem Włoch. Scudetto Nero Azzurri zapewnili sobie, pokonawszy Parmę 2-0 na 3 kolejki przed końcem. Na Wyspach Manchester United wygrał z Liverpoolem 3-2, Aston Villa uległa Tottenhamowi 1-2, a Bournemouth pokonało Crystal Palace 3-0. Trochę motorsportu. W żużlowej Ekstralidze 4. kolejka. Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Prestoruń wygrał z GKM-em Grudziądz 48-42. Liderem Motor Lublin przed Spartą i Presem. Grand Prix Miami w Formule 1 dla Andrei Kimiego Antonelliego. Zanim do mety dotarł Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri, Antonelli przewodzi w generalce. Kolejne ściganie F1 za 3 tygodnie w Kanadzie.
3: Pogoda w najbliższych dniach ma być dynamiczna. Nadchodzą deszcze i burze. Dziś możliwe miejscami na północy i zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze powinno być słonecznie i spokojnie i będzie dziś ciepło, wciąż ciepło, od kilkunastu stopni nad morzem do nawet 27 w Warszawie.
17: Zapraszamy.
0: Szczegółowa prognoza pogody na rozpoczynający się właśnie tydzień, tradycyjnie w poniedziałek, kwadrans po godzinie 7. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami wspaniała, słoneczna i bardzo ciepła majówka. No, jak widać, seria pięknych weekendów nie chce się skończyć, ale pierwszy weekend maja przeszedł już z samego siebie. W niedzielę Polska była najcieplejszym krajem w całej Europie. Ile było stopni? W województwie śląskim 23-25, natomiast oczywiście dużo cieplej było w centrum i na zachodzie kraju, nawet do 29, czyli niewiele brakowało, by wystąpił pierwszy w tym roku

0: najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 4 maja. No i w województwie śląskim będzie nadal słonecznie, z niewielkim tylko zachmurzeniem w postaci niegroźnych chmur piętra wysokiego. Oczywiście bez opadów. No i bardzo ciepło, temperatura maksymalna dzisiaj po południu od 24 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa oraz południowego zachodu. Ciśnienie w zakresie 1016 do 1012 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów. Temperatura minimalna 9-12 stopni. Wiatr słaby z południa. Ciśnienie stabilne 1011 hektopaskali. Wtorek, 5 maja. Proszę Państwa, jutro pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów i całkiem sporo słońca. W dalszym ciągu zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna jutro 25-27 stopni, czyli jeszcze trochę cieplej. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południa, w porywach do 50-55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do 1006 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie zmienne, przeważnie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne 1007 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę 6 maja. Zachmurzenie początkowo małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, powodując wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna 23-25 stopni, więc jeszcze całkiem ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. No i prawdopodobnie w czwartek też popada, temperatura nieco spadnie, ale nie musimy się obawiać żadnego dużego ochłodzenia. O przymrozkach kompletnie już nie ma mowy. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dobrego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski, dziękujemy.

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs. Nie cenzurujcie poety.

0: Minęła 8:30, skrót najważniejszych informacji, Karolina Michalik.
1: Założyciel diamentowej piramidy finansowej został zatrzymany przez śląskich policjantów. 51-latek jest podejrzany o udział w wielkim oszustwie, wprowadzając w błąd ponad 200 osób co do bezpieczeństwa oferowanych inwestycji oraz możliwości osiągnięcia wysokich zysków. Naraził je na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Wśród zabezpieczonego przez śledczych mienia podejrzanego znalazły się m.in. diamenty i biżuteria oraz cenne obrazy o łącznej wartości blisko 21,5 miliona złotych. Próg zaliczenia matury, czyli 30%, jest bardzo niski, mówił w poradnej rozmowie na antenie Radia Katowice wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, Krzysztof Słomczyński. Całą rozmowę mamy na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. A już za pół godziny maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dzisiaj napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Maturzyści, mocno trzymamy za was kciuki. Chorzów obchodzi dziś święto patrona miasta, świętego Floriana, ale też Dzień Hutnika. Mieszkańcy przejdą ulicami miasta w tradycyjnym pochodzie ludzi ognia, a pochód ruszy o 10:00 spod walcowni Blach Batory i przejdzie do figury świętego Floriana, gdzie złożone zostaną kwiaty. Całości wydarzenia towarzyszyć będzie orkiestra Dęta Huty Łabędy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 4 maja, jest 8:00. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Na pierwszy ogień język polski. Za godzinę ruszają matury. Przed jednym z warszawskich liceów jest nasz reporter.
4: Spór o nową konstytucję. Prezydent Karol Nawrocki powołuje radę i chce zmian ustrojowych.
3: Rudy Giuliani trafił do szpitala. Były burmistrz Nowego Jorku walczy o życie.
4: To najważniejsze egzaminy w ich dotychczasowym życiu. Za godzinę w całym kraju rozpoczynają się matury. Dziś pisemny język polski.
3: Egzaminom dojrzałości przygląda się nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie. Mamy nadzieję, że będzie dobry dla wszystkich. Powiedz, jakie nastroje panują wśród maturzystów?
5: Dzień dobry. Egzaminy maturalne zawsze u części uczniów wzbudzały pewnego rodzaju stres, zaś dla innych był to kolejny test. Tym razem nie jest inaczej, o czym mówili tegoroczni maturzyści.
6: No jest, bo to jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszych życiach.
7: Teraz to już co ma być, to będzie tak naprawdę trochę.
8: Myślałam, że będzie gorzej.
9: Już oczywiście marzę o czerwcu, ale jednak ta chęć matury też, sprawdzenia siebie też gdzieś jest, więc nie ma takiego paraliżującego stresu.
8: Już myślę bardziej o tym, co będzie po.
5: Aby zdać maturę, absolwenci liceów i techników muszą zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Warto też zaznaczyć, że tak dużo maturzystów nie było od wielu lat. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób.
3: Krzysztof Kuczyński, dziękujemy za relację.
4: Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Kształt nowej ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez niego Rada Ekspertów.
3: Napisania konstytucji od nowa w obecnych realiach nie wyobraża sobie były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zwraca uwagę, że polskie społeczeństwo mocno się spolaryzowało i w tej chwili nie ma już instytucji, która dążyłaby do porozumienia między zwaśnionymi stronami.
10: Instytucjonalnie, to jest zapisane w konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu, no a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu koalicji demokratycznej, no jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem?
4: Karol Nawrocki uważa, że nie może być tak, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: Przeciwne wzmocnieniu roli prezydenta jest były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll.
11: Ja bym był przeciwko w ogóle wetu prezydenta, tej kompetencji. Dlatego, że nie można w systemie parlamentarno-gabinetowym wprowadzać prezydenta właściwie jaką trzecią izbę parlamentu. A dzisiaj taką sytuację mamy.
4: W skład prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Wieźnik i Józef Zych.
3: Kancelaria prezydenta rozesłała także zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych.
4: O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta.
3: Strażacy opanowali pożar w byłej fabryce drutu w Gliwicach. Nikt nie został poszkodowany. Z pomiarów powietrza wynika, że nie ma także zagrożenia dla mieszkańców.
4: Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, wyjaśnia, że przy tego typu pożarach zawsze jest dużo dymu.
12: Tak, i pożary są na pewno charakterystyczne, ponieważ duża liczba płomieni, łuna od tego pożaru, jak również generowanie dużych ilości dymu jest widoczne z dużej odległości. No i powoduje to, że budzi to nasze niepokoje.
3: Pożar w Gliwicach wybuchł wczoraj późnym wieczorem. W kluczowym momencie walczyło z nim prawie 70 zastępów straży pożarnej.
4: Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa, trafił do szpitala. 81-latek jest w stanie krytycznym. Nie jest jasne, co było przyczyną hospitalizacji.
3: Giuliani był burmistrzem Nowego Jorku w czasie zamachów 11 września. Podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa był jego osobistym prawnikiem, zaangażowanym m.in. w próby unieważnienia wyborów w 2020 roku. Wytoczone przeciwko niemu procesy z tego powodu zmusiły go do ogłoszenia bankructwa.
4: Na biurko premier Włoch trafić ma dziś raport inspektorów Ministerstwa Kultury w sprawie weneckiego Biennale. Chodzi o udział artystów z Rosji i Izraela.
3: Państwa te oskarżane są przez Międzynarodowy Trybunał Karny o zbrodnie przeciwko ludzkości.
13: Jak donosi Corriere della Sera, raport wskazuje, że Federacja Rosyjska nie została formalnie zaproszona. Dziennik jednak nie zdradza szczegółów dokumentu. Dotąd wokół zaproszenia panował chaos, nie wiadomo było, kto je wystosował. Po doniesieniach mediów, że w pawilonie rosyjskim trwają prace, Komisja Europejska wycofała 2 miliony euro z funduszy Biennale. Przeciwko obecności Rosji zaprotestowało ponad 20 unijnych ministrów kultury, wśród nich szefowa polskiego resortu Marta Cienkowska. Inspekcja w Fundacji Biennale nastąpiła po tym, jak międzynarodowe jury podało się do dymisji. Ceremonia wręczenia nagród nie odbędzie się 9 maja w dniu otwarcia, a dopiero na koniec wystawy 22 listopada. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
3: To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pięć po ósmej, czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
15: Polskim hokeistom nie udało się powtórzyć sukcesu ze sparingu i przegrali z Francją 2-3 w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Do rozstrzygnięcia potrzebnych okazało się aż 10 kolejek rzutów karnych.
16: Marzył nam się co najmniej ten drugi punkt, niestety dzisiaj go nie mamy. Konkurs rzutów karnych już taki jest, ale co, szanujemy ten jeden zdobyty punkt i być może to on zaważy gdzieś tam dalej o tabeli.
15: Mówił zdobywca przepięknego gola na 2-1 Bartłomiej Pociecha. Na 1-0 wjechał tramwajem między obrońców Patryk Krężołek. Również pięknie. Jutro mecz z Kazachstanem, liderem, który wczoraj ograł Japonię 6-0. Ukraina wygrała z Litwą 2-1. Świetny weekend polskich judoków w Duszanbe. Jakub Sordyl w finale turnieju rangi Grand Slam w stolicy Tadżykistanu w kategorii powyżej 100 kg, czyli tak zwanym plusie, wygrał z Rosjaninem Biswanem Katarmardorowem.
17: Udało mi się skontrować i przejść do parteru, tam wygrać walkę. A jak się czuję, jeszcze chyba do mnie nie dotarło i myślę, że po prostu kolejny krok do realizacji najwyższych celów mistrzowskich i olimpijskich.
15: W wadze do 70 kg wygrała Aleksandra Kowalewska, a w kategorii do 52 kg Aleksandra Kaleta była druga. Przegrany finał Pucharu Polski zakończył cierpliwość właściciela Rakowa. Pracę szkoleniowca częstochowian stracił Łukasz Tomczyk, a na stanowisku zastąpił go niezwłocznie Dawid Kroczek. Pozostajemy przy piłkarskiej ekstraklasie. W niedzielę rozegrano trzy mecze 31 kolejki. Słonie z Hukiem spadają do pierwszej ligi. Zarówno bezbramkowy remis Zagłębia Lubin z Krakowią, jak i wygrana GKS-u Katowice z Termaliką Brukbet Nieciecza 5-1 okazały się przesądzające. Nieciecza sytuacji swojej do końca ligi nie poprawi, ale może jeszcze napsuć krwi, bo zagra z Legią, Arką i Lechią. A Lechia kończy dziś 31 kolejkę w Radomiu meczem z Radomiem. Jakim. Gdyby Real przegrał wczoraj z Espaniolem, już wczoraj Barcelona miałaby zapewniony tytuł mistrza Hiszpanii, a tak z koronacją jeszcze trzeba będzie poczekać. Po Scudetto natomiast sięgnął wczoraj Piotr Zieliński. Inter Mediolan zapewnił sobie zwycięstwo w Serie A po zwycięstwie z Parmą 2-0. Ewa Pajor zagra w finale Ligi Mistrzyń. Barcelona wygrała w dwóch meczu z Bayernem Monachium. Po remisie 1-1 wczoraj wygrała 4-2. W finale 23 maja w Oslo Ewa Pajor z koleżankami zmierzy się z Olimpikiem Lyon.
2: Ciepły początek matur. Już o tej porze 20 stopni mamy w większości kraju. Po południu będzie od kilkunastu stopni nad morzem do 27. To na Mazowszu. Zagrzmieć i popadać może dziś na północy i zachodzie.
18: Autopromocja. Od czego zacząć?
0: Szczegółowa prognoza pogody na rozpoczynający się właśnie tydzień, tradycyjnie w poniedziałek, kwadrans po godzinie 7. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami wspaniała, słoneczna i bardzo ciepła majówka. No, jak widać, seria pięknych weekendów nie chce się skończyć, ale pierwszy weekend maja przeszedł już z samego siebie. W niedzielę Polska była najcieplejszym krajem w całej Europie. Ile było stopni? W województwie śląskim 23-25, natomiast oczywiście dużo cieplej było w centrum i na zachodzie kraju, nawet do 29, czyli niewiele brakowało, by wystąpił pierwszy w tym roku upał. Dla porównania w takich Atenach, czyli w stolicy Grecji, było zaledwie 15 stopni. Ciekawe, czy za rok będziemy pamiętać, że mieliśmy taką piękną majówkę. Podejrzewam, że znowu będziemy narzekać, że majówka jak zwykle będzie brzydka. A prawda jest taka, że sporo tych majówek ostatnio było całkiem niezłych. No dobrze, przejdźmy już do prognozy na nowy tydzień, bo tutaj szykują się pewne zmiany. Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 4 maja. No i w województwie śląskim będzie nadal słonecznie, z niewielkim tylko zachmurzeniem w postaci niegroźnych chmur piętra wysokiego. Oczywiście bez opadów. No i bardzo ciepło, temperatura maksymalna dzisiaj po południu od 24 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa oraz południowego zachodu. Ciśnienie w zakresie 1016 do 1012 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów. Temperatura minimalna 9-12 stopni. Wiatr słaby z południa. Ciśnienie stabilne 1011 hektopaskali. Wtorek, 5 maja. Proszę Państwa, jutro pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów i całkiem sporo słońca w dalszym ciągu. Zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna jutro 25-27 stopni, czyli jeszcze trochę cieplej. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południa, w porywach do 50-55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do 1006 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie zmienne, przeważnie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne 1007 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę 6 maja. Zachmurzenie początkowo małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, powodując wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna 23-25 stopni, więc jeszcze całkiem ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. No i prawdopodobnie w czwartek też popada, temperatura nieco spadnie, ale nie musimy się obawiać żadnego dużego ochłodzenia. O przymrozkach kompletnie już nie ma mowy. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dobrego początku tygodnia.
0: Damian Dąbrowski, dziękujemy.
20: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz w Katowicach. Od dziś tramwaje nie będą kursowały między Rynkiem a Spodkiem. Uprzedzamy, powodem są prace drogowe w okolicy przystanku Katowice Rynek. Zorganizowany będzie autobusowy transport zastępczy oznaczony T16. Ponadto przypominam o utrudnieniach na rondzie łączącym ulicę Szarych Szeregów z ulicą Wieżową w Katowicach. Wprowadzono tu ruch wahadłowy. Roboty drogowe także na krajowej drodze nr 1 na 576 km na jezdni w kierunku Bielska-Białej. prace będą wykonywane do najbliższej środy. W tym czasie nastąpią lokalne wyłączenia prawego lub lewego pasa ruchu, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. W Gliwicach zwalniamy obecnie na Toszeckiej Warszawskiej doktora Stanisława Byliny, Jana Nowaka, Jeziorańskiego, Okulskiego, Rybińskiej w związku z wczorajszym pożarem w fabryce drutu znajdującym się na Stanisława Dibuła i dalszymi koniecznymi czynnościami związanymi z tym. Nadal obowiązuje zakaz zjazdu z DTS-ki w ulicy Jana Śliwki.

Peter?

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

skrzydła, których bytuje, to zazdrości tak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

0: Jest 9:00. Jeszcze kilka godzin strażacy będą dogaszać pogorzelisko na terenie hali w Gliwicach przy ulicy Dibuła. Niemal 300 wypadków na drogach w całej Polsce podczas długiego weekendu. Policja podsumowuje ostatnie dane. Czas start. Zaczyna się maturalny maraton.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Akcja strażaków w dawnej fabryce drutu potrwa jeszcze kilka godzin, przekazał rzecznik gliwickich strażaków, starszy kapitan Damian Dudek. Nad ranem strażacy opanowali pożar. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Działania gaśnicze na miejscu są kontynuowane, ale część funkcjonariuszy wraca już do swoich jednostek. Działania są bardzo żmudne, dodaje Damian Dudek.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Pożar na terenie dawnej fabryki drutu wybuchł wczoraj przed godziną 20:00. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. W długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformował, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
0: W województwie śląskim w majówkę doszło do 20 wypadków, w których rannych zostało 31 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 44 tysiące osób przystępuje właśnie do egzaminu dojrzałości w województwie śląskim. Na początek egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak przypomniał w Radiu Katowice wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, Krzysztof Słomczyński, aby zdać egzamin wystarczy uzyskać 30% punktów.
4: Nie zdać matury można moim zdaniem w sytuacji całkowitego nieprzygotowywania się przez okres szkoły, bo próg zaliczenia tych przedmiotów na poziomie podstawowym jest ustawiony na 30%, czyli uważam, że nie jest to wygórowana żadna wartość.
0: Krzysztof Słomczyński dodał, że najważniejsze, aby nie popełnić tak zwanego błędu kardynalnego.
4: Zdarza się na języku polskim, że zdający czasami wystarczy jednym zdaniem zdradza swoją całkowitą ignorancję i niewiedzę w danym temacie, myląc na przykład bohatera, myląc tytuł książki, myląc autora. To jest tak zwany błąd kardynalny, który dyskwalifikuje dalsze ocenianie takiej wypowiedzi.
0: Maturzyści co prawda są już w salach i nas nie słyszą, ale życzymy im połamania piór. Jeszcze tylko do jutra potrwa w Dąbrowie Górniczej zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. W ten sposób kilka mieszkanek miasta chce uczcić pamięć tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Zbierana jest zarówno mokra, jak i sucha karma dobrej jakości dla psów i kotów. Dary można przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia w godzinach pracy placówki.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: Dziś wymarzona pogoda na spacer. Jakość powietrza jest bardzo dobra w całym regionie. Będzie też słonecznie, bezchmurnie i gorąco, nawet do 28 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 4 maja, jest 9:00. Rozpoczynają się matury, a w Trójce Serwis przedstawią Anna Kowalik-Brękati i Romuald Wójcik.
6: No właśnie ukradłeś mi Heda, jest 9:00 i są matury, tak mam napisane. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy z polskiego.
7: No to mi nie wypada nie potwierdzić. Mamy gwarancję obecności amerykańskich wojsk w Polsce, mówi w Trójce prezydencki minister Wojciech Kolarski.
6: Tajemniczy wirus na statku wycieczkowym. 3 osoby zmarły podczas rejsu przez Atlantyk.
7: W całym kraju rozpoczęły się właśnie matury. O 9:00 maturzyści przystąpili do pierwszego egzaminu z języka polskiego.
6: Przed liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, co mówili maturzyści przed rozpoczęciem egzaminu?
8: Dzień dobry. Nastroje były dość zróżnicowane, choć na twarzach maturzystów widać było uśmiech. Absolwenci z Hoffmanowej najbardziej jednak obawiają się właśnie egzaminu z języka polskiego.
9: błędu kardynalnego się obawiam, ale nie, myślę, że nie będzie. Myślę, że będzie w porządku. Takiego niezdania myślę, że nie ma szansy.
10: Wydaje mi się, że jest to taka najbardziej stresująca mnie matura, bo właśnie z matematyki, z angielskiego później wydaje mi się, że już na spokojnie.
11: Wielka improwizacja z dziadów w części trzeciej. Tutaj właśnie będzie ta wielka improwizacja, ale tak ogólnie to myślę, że coś napiszę.
8: Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego składa się z trzech części: testu historyczno-literackiego, językowego oraz wypracowania. Na napisanie egzaminu maturzyści mają 4 godziny. W tym roku do matury przystąpi ponad 450 tysięcy osób.
7: Do improwizacji to trzeba się dobrze przygotować faktycznie. Krzysztof Kuczyński, dziękujemy za relację.
6: Amerykanie nie wycofają ani nie zredukują swojego wojska w Polsce, powiedział w rozmowie politycznej w Trójce minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. W nocy naszego czasu odbyła się telefoniczna rozmowa prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.
7: Minister Kolarski dodał, że Polska powinna wykorzystać zmniejszenie amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech.
12: W tej sytuacji my musimy zadbać o to, żeby ta redukcja nie tylko nas nie dotknęła, to żeby wykorzystać ją na rzecz wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce. I właśnie ta rozmowa temu była poświęcona. Sukcesem relacji prezydent Nawrocki, prezydent Trump jest gwarancja, że w Polsce żadna redukcja wojsk nie czeka.
6: Amerykańska administracja wielokrotnie zapewniała, że nie wycofa wojsk z Polski, mówił w radiowej jedynce wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
13: Amerykanie wielokrotnie na wielu poziomach, w tym sam prezydent Trump, podkreślali, że nie będą wycofywać wojsk z Polski, więc co do tego jesteśmy dość przywiązani. Mam poczucie, że Amerykanie dobrze z nami współpracują, doceniają to, że bierzemy coraz większą odpowiedzialność za europejskie bezpieczeństwo.
7: Prezydent Donald Trump zapowiedział, że wycofa z Niemiec co najmniej 5 tysięcy żołnierzy. Kanclerz Friedrich Merz zaznaczył, że redukcja amerykańskich wojsk jest od dawna przedmiotem rozmów i nie ma związku z jego sporem z Donaldem Trumpem.
6: Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. W latach 1993-2016 arcybiskup metropolita przemyski. Pełnił także funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
7: Józef Michalik w 1986 roku otrzymał sakrę biskupią. Zmarł wczoraj w wieku 85 lat.
6: 560 razy wyjeżdżali strażacy do pożarów lasów podczas długiego weekendu.
7: Jak powiedział nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, nie były one groźne i zostały szybko ugaszone.
14: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również bytność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo no, niska wilgotność ściółki powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają. Przez co tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
6: W sumie w długi weekend strażacy interweniowali kilkanaście tysięcy razy. Wczoraj gasili m.in. ogromny pożar byłej fabryki drutu w Gliwicach.
7: Trzy osoby zmarły na pokładzie statku wycieczkowego na Atlantyku. Brytyjski pasażer walczy o życie w szpitalu w Johannesburgu.
6: Do groźnego zakażenia doszło w trakcie rejsu z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Służby sprawdzają, czy źródłem zakażeń był wirus przenoszony przez gryzonie.
15: Pasażerowie statku zaczęli nagle chorować na otwartym oceanie, setki kilometrów od lądu. W ciągu kilku dni ich stan wyraźnie się pogorszył. Pojawiły się wysokie gorączki, silne osłabienie i problemy z oddychaniem. Na pokładzie próbowano im pomóc, jednak w najcięższych przypadkach to nie wystarczyło. Trzy osoby zmarły jeszcze w trakcie rejsu, zanim możliwa była ich ewakuacja. Ich tożsamość nie została dotąd ujawniona. Statek dotarł do Republiki Zielonego Przylądka, gdzie część pasażerów ewakuowano na ląd. Pozostali wciąż przebywają na pokładzie, są pod nadzorem sanitarnym i zostają w izolacji. Służby sprawdzają teraz, co dokładnie doprowadziło do choroby. Wstępne ustalenia wskazują na hantawirusa, rzadki, ale groźny wirus przenoszony przez gryzonie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: Klimat. Zła jakość powietrza w Małogoszczu i Oświęcimiu, dostateczna w Olkuszu. W pozostałych miejscach Polski powietrze jest umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości.
6: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 46% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
7: To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 9, to jeszcze raz o poranku o sporcie Dariusz Urbanowicz.
17: I jeszcze raz zacznę od hokeja. Podgrzewamy temat sosnowieckie Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Świetny mecz, choć przegrany. Polscy hokeiści po zwycięstwie z Ukrainą ulegli wczoraj Francji 2-3 po 10 seriach rzutów karnych. Mówi Paweł Zygmunt.
18: No nic, no strzelili jednego gola więcej od nas. No na pewno szkoda. Takie są turnieje i musimy po prostu wykorzystać następną szansę.
17: Życie się nie oszuka. Warto wspomnieć, że Francja przez 17 lat grała w elicie, a w lutym uczestniczyła w turnieju olimpijskim w Mediolanie. Po 60 minutach było 2-2. Gole dla Polski cudownej urody zdobyli Patryk Krężołek i Bartłomiej Pociecha. Dziś odpoczynek, jutro hokeiści wracają do roboty na kolejny arcyważny mecz z bardzo mocnym liderem, Kazachstanem. Raków Częstochowa ma nowego trenera. Po sobotniej porażce w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze 0-2 klub za porozumieniem stron rozwiązał umowę z Łukaszem Tomczykiem. Szybko ogłoszono jego następcę, został nim Dawid Kroczek. W żużlowej ekstralidze Press Toruń pokonał 48-42 GKM Toruń. Na stadionie olimpijskim we Wrocławiu Betard Sparta Wrocław pokonała Unię Leszno 50-40. Liderem Motor Lublin, w barwach którego, przypomnę, od tego sezonu jeździ Kacper Woryna, który w sobotę wygrał pierwszą rundę Mistrzostw Świata. Sprawdźmy, co słychać za oceanem, a tam nie tylko NBA, ale i NHL, a także, uwaga, Formuła 1. Grand Prix Miami zdobył ten, który startował z pole position, czyli młodziutki Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Podium uzupełnili kierowcy McLarena, broniący tytułu mistrzowskiego Lando Norris oraz Oscar Piastri. W NBA do drugiej rundy playoffów awansowali koszykarze Detroit Pistons i Cleveland Cavaliers. W NHL natomiast tempa nabierają ćwierćfinały Pucharu Stanleya. Colorado Avalanche pokonała Minnesota Wild 9-6, a przesądziła trzecia tercia wygrana przez Lawinę 4-1. Tampa Bay Lightning uległa Montreal Canadiens 1-2 i to zespół z Quebecu uzupełnił listę ćwierćfinalistów. Tadej Pogacar, wydawałoby się, bez najmniejszego problemu wygrał Tour de Romandie. Słoweniec zwyciężył w 4 z 5 etapów. Wygrał nie tylko generalkę, ale i klasyfikację punktową. Kasia Niewiadoma Finis, z kolei czwarta na mecie pierwszego etapu Vuelta a España Femenina. Stanisław Aniołkowski trzeci na ostatnim etapie wyścigu dookoła Turcji, ale w końcowej punktacji był daleko.
5: Zbliża się dynamiczna pogoda, jak mówią synoptycy, i spadek temperatur, ale dziś deszcz i burze możliwe tylko miejscowo na zachodzie i północy kraju, a na termometrach wciąż dwójki z przodu. Kilkanaście stopni będzie po południu nad morzem, poza tym w większości kraju 20 kilka stopni, a najcieplej, bo 27, mają pokazać termometry w kilku miejscach, m.in. w Warszawie i na Podkarpaciu.
19: Trójka.
20: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Prognozowane było załamanie pogody, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze piękne dni przed nami, proszę Państwa. Dziś około 25 stopni, ciśnienie około 1014 hektopaskali. Nadal słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez opadów. No, ta informacja nie jest zbyt dobra, dlatego że po majówce doskonale wiemy, jak sytuacja wygląda w lasach. Jest bardzo, bardzo sucho, a więc te opady na pewno by się przydały. Proszę Państwa, we wtorek, czyli jutro, pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym, czyli gdzieś tam na niebie już te chmury będą oznaczać delikatne załamanie, zmianę w pogodzie, bo załamanie to może zbyt dużo powiedziane. Temperatura od 25 do 27 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południa, w porywach nawet do 55 km na godzinę, czyli krótko mówiąc, tak może zawiać co jakiś czas. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali. W środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północy regionu. Czyli to, o czym mówiliśmy, że zmiany w pogodzie następują, no to się wszystko sprawdza, tyle że nie z początkiem tygodnia, a raczej w połowie tygodnia. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni, czyli cieplutko. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu, chwilami dość silny w porywach do 50 km na godzinę, czyli sytuacja podobna do wtorkowej. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. Proszę Państwa, trzeba przyznać, że to są bardzo dobre informacje, ale dobre także dlatego, że nareszcie może popada w połowie tygodnia, bo ten deszcz jest bardzo, bardzo nam wszystkim potrzebny. A na razie życzę spokojnej, popołudniowej, dobrej kawki. Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. W regionie ruch w tej chwili nieco mniejszy niż jeszcze godzinę temu, ale nadal mamy kilka problemów. Zacznę od zdarzeń drogowych. Od północy do chwili obecnej odnotowano ich 45. Z ostatnich Katowice, Korfantego 51. Nitka w kierunku Siemianowic Śląskich. Tu zderzenie dwóch samochodów osobowych. Kolejny w Zabrzu na Placu Krakowskim. Tutaj przewrócił się motocyklista i doznał obrażeń. I kolejny z udziałem także jednośladu. Tym razem motor wyżysty w Chudowie na ulicy Leśnej w powiecie gliwickim. Dojeżdżając do tych miejsc uważajmy szczególnie. Mamy teraz korek na S1 w Mysłowicach od Kosztów do A4 w kierunku Sosnowca. Powodem są roboty drogowe. Roboty także w Katowicach na przystankach tramwajowych przy rynku i przy Spodku. Od dziś nie będą kursowały tramwaje tędy, czyli od rynku do Spodka. Zastąpi je autobus oznaczony jako T16.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki.

fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie. Dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

mam w sobie dzikość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera. Zabry.

koszule z naciskiem King Bruce Lee, karate Lee.

0: Jest 10. Ponad 30 rannych w 20 wypadkach śląska policja podsumowuje majówkę na drogach. Diamentowa afera w województwie śląskim. Oszust miał naciągnąć ponad 200 osób. W Chorzowie właśnie rusza uroczysty pochód. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Weekend majowy na drogach w województwie nie należał do najbezpieczniejszych. W 20 wypadkach ucierpiało ponad 30 osób. To więcej niż w ubiegłym roku. Na drogach nie było jednak ofiar śmiertelnych. Policjanci są zaniepokojeni liczbą pijanych kierowców, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
2: Tylko przez 3 dni majowego weekendu policjanci zatrzymali 138 nieodpowiedzialnych kierujących prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Policjanci dalej prowadzą działania w związku z długim weekendem i tylko od godzin porannych zatrzymali już 70 kierujących na tak zwanym podwójnym gazie.
0: Kontrole trzeźwości będą masowo prowadzone jeszcze przez cały dzień. W całej Polsce w majówkę zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców. Śląscy policjanci zatrzymali 51-letniego mieszkańca naszego regionu, który jest podejrzany o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 217 osób na ogromną kwotę, mówił o ponad 32 milionach złotych. Zatrzymany obiecywał swoim klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski. Pieniądze miały być lokowane m.in. w drogie kamienie szlachetne oraz udziały w spółkach, jednak w rzeczywistości klienci byli wprowadzeni w błąd. Podczas akcji funkcjonariusze z Katowic zabezpieczyli majątek podejrzanego wart blisko 21,5 miliona złotych. Wśród przejętych przedmiotów są m.in. niezwykle cenne obrazy, biżuteria i diamenty. Mężczyzna usłyszał już zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu teraz do 25 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: O 9:00 abiturienci rozpoczęli pierwszy egzamin maturalny. Dzisiaj wypełniają arkusz testowy z języka polskiego.
3: A nie bardzo, jakoś tak nawet bez stresu. Nie ma się co przejmować, polski tam jakoś się uda.
4: No jest lekki stres, ale wydaje mi się, że pójdzie dobrze.
5: Będzie dobrze, ja jestem dobrej myśli, no. Będzie standardowo, będzie typowo, będzie okej. No w sumie tak nie do końca w to wierzę, że mnie to dotyczy.
6: Myślę, że każdy się boi najbardziej polskiego. No jak matematykę umiesz i angielski, no to umiesz. A polski, może ci się albo trafić temat dobry dla ciebie, albo nie.
7: Cieszę się właściwie, że to w końcu już nadeszło i będę miała to z głowy. Starałam się na przykład wczoraj wyciszyć, pójść na spacer, spędzić trochę czasu z rodziną. Myślę, że to pomaga najbardziej.
0: Jutro absolwentów szkół średnich czeka matura z matematyki, a w środę z języków obcych. W Chorzowie właśnie rusza uroczysty pochód. Miasto świętuje dzień swojego patrona, świętego Floriana oraz dzień hutnika. Uczestnicy właśnie wyruszają spod walcowni Blach Batory, mówi dyrektor Muzeum Hutnictwa Tomasz Owoc.
8: Tradycyjnie z depozytariuszami tradycji hutniczych przechodzimy ulicami Chorzowa Batorego, gdzie pod dyrekcją Huty Batory przy rzeźbie świętego Floriana obchodzimy dzień patrona hutnictwa. Sam święty Florian jest patronem wszystkich zawodów pracujących z ogniem, między innymi hutników, kominiarzy, koksowników, ceramików, piekarzy, no i straży pożarnej.
0: Przemarszowi towarzyszy orkiestra Dęta Gliwickiej Huty Łabędy.
9: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Przed nami bardzo ciepły poniedziałek z zachmurzeniem małym, który jedynie okresami może wzrosnąć do umiarkowanego. Temperatura szybko rośnie, zmierzając do prognozowanej dziś 28 kreski na termometrze.
10: Radio Katowice, Autoradio Anny Śkiewicz. Nadal mogą występować utrudnienia w ruchu po kolizjach. W Katowicach na Korfantego, gdzie na jezdni prowadzącej w stronę Siemianowic Śląskich zdarzyły się dwa pojazdy. W Zabrzu na Placu Krakowskim końca dobiegają czynności pokolizyjne z udziałem motocyklisty. Natomiast są utrudnienia po kolizji w miejscowości Chudów w powiecie gliwickim na ulicy Leśnej, więc uważajmy. Doszły nam nowe zdarzenia w Zawierciu na Paderewskiego. Tutaj samochód osobowy potrącił rowerzystę. Te utrudnienia mogą potrwać około godziny. W Ustroniu zderzenie dwóch samochodów osobowych na ulicy Kwiatowej. W Rybniku na Zebrzydowickiej potrącenie pieszego. Pieszy w tej chwili jest diagnozowany. W Bielsku na skrzyżowaniu Babiogórskiej z Wadowicką zderzenie dwóch samochodów osobowych. Są utrudnienia w ruchu. Jeden pojazd blokuje w tej chwili przejazd. Przypominam Państwu o korku na S1 w Mysłowicach od Kosztów aż do A4 w kierunku Sosnowca.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 4 dzień maja, jest 10. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
12: Na początek język polski. Prawie 500 000 abiturientów przystąpiło dziś do matury. Policja podsumowała majówkę na drogach. 20 zabitych i ponad 1300 nietrzeźwych kierowców. Musimy być gotowi na wszystkie warianty. Politycy komentują zapowiedź wycofania amerykańskich wojsk z Niemiec. W całym kraju trwają egzaminy dojrzałości. Dziś maturzyści przystąpili do swojego pierwszego egzaminu z języka polskiego, który rozpoczął się bez opóźnień. W sumie w tym roku do matury przystąpiło ponad 450 tysięcy osób. Przed liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry. Co mówili maturzyści przed rozpoczęciem egzaminu?
13: Dzień dobry. Nastroje były dość zróżnicowane, choć na twarzach maturzystów widać było uśmiech. Absolwenci z Hoffmanowej mówili, że choć trochę się stresują egzaminem, to są pełni optymizmu.
14: Trochę się stresuję, no bo jednak nie wiadomo co będzie, też jakie tematy na wypracowaniu się trafią. Jednak myślę, że przygotowaliśmy się przez te 4 lata i jakoś damy radę.
15: Troszkę się stresuję, dlatego że to jest pierwszy egzamin, ale myślę, że bardziej się będę później stresowała, szczególnie, że mam jeszcze rozszerzenie z polskiego. Pozytywne emocje, bardziej trochę podekscytowanie.
16: Myślę, że będzie w porządku.
13: Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego składa się z 3 części: testu historyczno-literackiego, językowego oraz wypracowania. Na napisanie egzaminu maturzyści mają 240 minut, czyli powinni skończyć o godzinie 13. Natomiast ustne matury z języka polskiego odbędą się między 7 a 31 maja.
12: I tyle, Krzysztof Kuczyński. Dziękujemy za relację. Ponad 1300 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w czasie majowego weekendu. Funkcjonariusze podsumowali akcję Bezpieczna Majówka. Doszło do 278 wypadków. Zginęło 20 osób, a przeszło 320 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
17: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz 1 rowerzysta. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano 1 ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
12: A w długi weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów. Liczebność amerykańskich wojsk w Polsce nie będzie zmniejszona, tak mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta. W nocy odbyła się rozmowa Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim. Wojciech Kolarski mówił, że Polsce zależy na zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej.
18: Musimy zadbać o to, żeby ta redukcja nie tylko nas nie dotknęła, to żeby wykorzystać ją na rzecz wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce. I właśnie ta rozmowa temu była poświęcona.
12: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, powiedział w Polskim Radiu, że Polska powinna być gotowa na wszystkie warianty.
19: Czyli taki wariant, w którym Stany są mniej obecne w Europie, ale również taki wariant, w którym dochodzi do jakiegoś nowego dealu atlantyckiego za jakiś czas, kiedy Europa pokazuje, że jest silna i zdolna sama się bronić i w ten sposób staje się realnym partnerem. To, co jest najważniejsze, to znaczy być gotowym na wszystkie możliwe rozwiązania, czyli po prostu rozwijać przemysł, zbroić się.
12: Pentagon zapowiedział w piątek wycofanie z Niemiec 5 000 żołnierzy. Następnego dnia prezydent Trump powiedział, że może to być znacznie wyższa liczba. W Niemczech stacjonuje ponad 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosyjski port w Tuapse nad Morzem Czarnym jest na granicy katastrofy ekologicznej. Według rosyjskich mediów niezależnych władze regionalne i federalne starają się ukrywać skutki wielokrotnych nalotów ukraińskich dronów. Bezzałogowce od połowy kwietnia atakowały terminale naftowe i rafinerie Rosnieftu, powodując wyciek ropy do okolicznych rzek i do Morza Czarnego.
20: każdym ataku nad Tuapse unosiły się kłęby czarnego dymu. Mieszkańcy informowali za pomocą internetu, że w regionie pada deszcz skażony ropą, a w rzekach i na czarnomorskim wybrzeżu powiększają się plamy paliwa. W Tuapse obowiązuje stan nadzwyczajny o zasięgu regionalnym. Lokalne władze obiecują, że usuną skażenie do 1 czerwca. Wtedy rozpoczyna się sezon turystyczny nad Morzem Czarnym. Jednak zdaniem ekologów to zadanie niewykonalne, ponieważ ropa zabrudziła co najmniej 60-kilometrowy odcinek brzegu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
21: To był Serwis Trójki.
22: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Słonecznie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. Dziś od 20 stopni nad samym morzem do 22 na Podhalu, 25 na Dolnym Śląsku i 27 na Mazowszu. Trójka.
10: Oj, pogoda dzisiaj nie ułatwia życia maturzystom. W studiu Wojciech Skowroński. Rozpraszacz taki, co? To słońce.
23: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. No tak, nie ułatwia życia, ale nie dlatego, że leje i jest brzydko, bo wtedy matura by się pisało lepiej, ale dlatego, że jest słonecznie za oknami. Ale można do tego podejść w taki sposób. Napiszecie szybciutko, z uśmiechem na twarzy wyjdziecie z tej sali egzaminacyjnej i możecie korzystać, a ten odpoczynek wam się dziś należy jak najbardziej po takim teście. Proszę państwa, dziś prognozujemy, no właśnie, te bardzo takie radykalne prognozy mówią, że będzie 28. Ja bym stawiał tak na 26-25 stopni. Nadal słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem i bez deszczu. Tutaj synoptycy nawet piszą, oczywiście bez opadów. No ale to nie jest zbyt dobra sytuacja, bo w lasach naprawdę, jeśli ktoś z państwa korzystał, a pewnie w majówkę tak, z takich różnych ścieżek leśno-polnych, no to doskonale wie, że to jest popiół, to co jest w lesie w tej chwili, więc ten deszcz by się przydał.
10: A jest jakaś szansa na deszcz najbliższych
23: dni? No właśnie jest, bo te prognozy, o których wspominałem, mówią też o tym, że to znaczy mówiły w zeszłym tygodniu, że czeka nas załamanie pogody. Ja bym tego tak nie ujmował, dlatego, że około środy zrobi nam się już tak bardziej deszczowo i wtedy jest szansa na deszcz, ale to nie jest załamanie pogody, to jest zmiana pogody, proszę państwa, więc ja bym pilnował tych pojęć, żebyśmy byli tutaj bardzo dokładni. Dziś ciśnienie około 1015-1016 hektopaskali. Natomiast co we wtorek, pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w naszym województwie jeszcze nie. Będzie takie zachmurzenie małe i umiarkowane, co będzie oznaczać, że na niebie już jakieś chmury będą się pojawiać, ale generalnie bez deszczu. Wiatr umiarkowany, momentami dość silniejszy, do 55 km na godzinę, czyli przy założeniu, że będziemy mieć również około 26 stopni, jak tak zawieje taki wiaterek, no to będzie bardzo przyjemnie, prawda? Ciśnienie spadnie do wartości 1006 hektopaskali, a ten spadek ciśnienia oznacza, że rzeczywiście coś tam w tych frontach następuje, jakieś przegrupowanie. W środę zachmurzenie małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie zaznaczy się ten front, przynosząc więcej zachmurzenia i miejscami opady deszczu, głównie na północy naszego regionu, ale pewnie to przejdzie na nasz cały region, więc od środy no to trzeba przygotować się na opady deszczu. W środę jeszcze ciepło, 25 stopni temperatura maksymalna. Jeśli chodzi o ten wiatr, to on jeszcze będzie się utrzymywał. Będzie ciut słabszy, nie do 55, a do 50 km na godzinę, ale znów ta sytuacja nam się powtórzy, prawda? Cieplutko, więcej chmur. Może tu jest ten wyjątek, ale ten wiatr, który tak jak zawieje, to znów zrobi się przyjemnie na jakiś czas. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. Mówimy tutaj o środzie.
10: Bardzo przyjemnie to wszystko brzmi.
23: No tak, no a jak? Tak
10: mnie ma pasuje. Być.
23: Tak ma być. Też pasuje.
10: Dziękujemy pięknie. Wojciech Skowroński pojawi się ponownie. Kwadrans po 14.

chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

popatrz, posłuchaj, oni nie są równi normalnym ludziom, oni nie są równi, popatrz, posłuchaj, włącz myślenie. Oni nie są równi, idioto, to odkład.

internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz, idioto? Włącz myślenie. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię.

a ty dalej swoje. Idioto, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. Włącz myślenie. To burza.

przytopisz, idioto. Co ty teraz zrobisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni, idioto. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. Uściskam ich mocno i położę do snu. A ty co zrobisz? To odchłań. Kurz, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Której wszyscy cię szanują. To otchłań.

0: Jest 11. To prywatna nieruchomość, częściowo wyłączona z użytku, tak o pożarze w dawnej fabryce drutu w Gliwicach, mówią władze miasta. Mamy najnowsze informacje w sprawie trwającego śledztwa, w sprawie zawalenia się schodów na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. W Mikołowie rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Strażacy wciąż dogaszają pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Nie ma osób poszkodowanych. Jak mówi rzecznik prasowy gliwickiego magistratu Mariusz Kopać, miejsce to jest w rękach prywatnych i było częściowo wyłączone z użytku.
2: W ostatnich dniach prowadzone były tam prace rozbiórkowe, demontowano jedną z hal produkcyjno-magazynowych. Prowadzony od wczoraj monitoring nie wykazał zagrożenia dla mieszkańców, a był prowadzony w różnych częściach Gliwic.
0: Obecnie strażacy przerzucają zwały gruzu na pogorzelisku i zalewają je wodą. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Jak ustalił reporter Radia Katowice, przeprowadzono już oględziny miejsca, zabezpieczona jest także dokumentacja obiektu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Drewniana konstrukcja prowadząca do zamku załamała się pod 13-osobową grupą turystów. Trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Jak informuje prokurator Marcin Hołbowicz, postępowanie jest na wstępnym etapie, a śledczy będą wyjaśniać m.in. dlaczego schody były udostępnione turystom mimo swojego złego stanu technicznego. Sprawa może wymagać opinii biegłych. W tle trwa spór o to, kto jest właścicielem schodów i odpowiada za ich konserwację. Miasto poinformowało, że konstrukcja od strony ulicy Bednarskiej jest pod zarządem Zamku Cieszyn. Z kolei instytucja zaprzecza i wskazuje, że dzierżawi jedynie część terenu Góry Zamkowej i zgodnie z umową odpowiada za estetykę oraz utrzymanie czystości użytkowanego obszaru.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 1,5 miliona złotych będą mieli do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego. To o 0,5 miliona więcej niż w poprzednich latach. Właśnie rusza zbieranie wniosków na projekty do zrealizowania. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, mieszkańcy miasta są bardzo aktywni w ramach tej inicjatywy.
3: Jesteśmy miastem z jedną z najwyższych frekwencji, jeżeli chodzi o udział mieszkańców w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Stąd też co roku dużo wniosków spływa i to jest właśnie ten czas. Niektórzy próbują jeszcze raz, którym się w poprzednich latach nie udało, a niektórzy wymyślają nowe projekty. Ja to zawsze mówię, że co roku jestem zaskakiwany. Kreatywność i pomysłowość mieszkańców nie zna granic.
0: Wnioski można składać przez nieco ponad miesiąc, do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które pomysły pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. Politechnika Śląska w Gliwicach otwiera 4 nowe kierunki studiów. Od najbliższego roku akademickiego uczelnia stawia na nowoczesne technologie oraz bezpieczeństwo. Kandydaci będą mogli wybrać m.in. kierunki obejmujące sztuczną inteligencję, inżynierię danych czy systemy obronności. Władze uczelni podkreślają, że nowe programy to odpowiedź na zmiany zachodzące w świecie i zapotrzebowanie pracodawców. Studenci będą uczyć się przede wszystkim praktyki podczas zajęć w laboratoriach oraz staży w firmach technologicznych i przemysłowych. Ma to ułatwić znalezienie pracy w sektorze IT czy administracji publicznej zaraz po dyplomie. Rekrutacja na nowe kierunki ruszy 1 czerwca.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: W całym regionie dziś słoneczna aura, a termometry w najcieplejszych miejscach wskażą nawet 28 stopni. Południowy wiatr pozostaje słaby i umiarkowany.
5: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. W Chorzowie na 3 maja mamy zderzenie 2 samochodów osobowych. Podobna sytuacja w Sosnowcu na ulicy Baczyńskiego, więc uważajmy. W Katowicach prace na rondzie łączącym ulicę Szarych Szeregów i Wieżową. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, to w Kostuchnie. W centrum miasta od dziś do 22 maja tramwaje nie będą kursowały między Rynkiem a Spodkiem. Powodem prace drogowe transport zastępczy autobusem T16. Nadal problemy po wczoraj wczorajszym pożarze w Gliwicach i zakaz zjazdu z DTS-ki w ulicy Jana Śliwki. Podobnie nieczynny jest przejazd ulicą Wybrzeże Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana Śliwki. Roboty drogowe też na Krajowej Jedynce na 576 km w okolicach Bielska Białej. Utrudnienia do najbliższej środy. Lokalne wyłączenie prawego lub lewego pasa ruchu i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice w każdej drogowej sprawie.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
7: Oj, pogoda dzisiaj nie ułatwia życia maturzystom. W studiu Wojciech Skowroński. Rozpraszacz taki, co? To słońce.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No tak, nie ułatwia życia, ale nie dlatego, że leje i jest brzydko, bo wtedy matura by się pisało lepiej, ale dlatego, że jest słonecznie za oknami. Ale można do tego podejść w taki sposób. Napiszecie szybciutko, z uśmiechem na twarzy wyjdziecie z tej sali egzaminacyjnej i możecie korzystać, a ten odpoczynek Wam się dziś należy jak najbardziej po takim teście. Proszę Państwa, dziś prognozujemy, no właśnie, te bardzo takie radykalne prognozy mówią, że będzie 28. Ja bym stawiał tak na 26-25 stopni. Nadal słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem i bez deszczu. Tutaj synoptycy nawet piszą, oczywiście bez opadów. No ale to nie jest zbyt dobra sytuacja, bo w lasach naprawdę, jeśli ktoś z Państwa korzystał, a pewnie w majówkę tak, z takich różnych ścieżek leśno-polnych, no to doskonale wie, że to jest popiół, to co jest w lesie w tej chwili, więc ten deszcz by się przydał.
7: A jest jakaś szansa na deszcz najbliższych dni?
8: No właśnie jest, bo te prognozy, o których wspominałem, mówią też o tym, że to znaczy mówiły w zeszłym tygodniu, że czeka nas załamanie pogody. Ja bym tego tak nie ujmował, dlatego, że około środy zrobi nam się już tak bardziej deszczowo i wtedy jest szansa na deszcz, ale to nie jest załamanie pogody, to jest zmiana pogody, proszę Państwa, więc ja bym pilnował tych pojęć, żebyśmy byli tutaj bardzo dokładni. Dziś ciśnienie około 1015-1016 hektopaskali. Natomiast co we wtorek, pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w naszym województwie jeszcze nie. Będzie takie zachmurzenie małe i umiarkowane, co będzie oznaczać, że na niebie już jakieś chmury będą się pojawiać, ale generalnie bez deszczu. Wiatr umiarkowany, momentami dość silniejszy, do 55 km na godzinę, czyli przy założeniu, że będziemy mieć również około 26 stopni, jak tak zawieje taki wiaterek, no to będzie bardzo przyjemnie, prawda? Ciśnienie spadnie do wartości 1006 hektopaskali, a ten spadek ciśnienia oznacza, że rzeczywiście coś tam w tych frontach następuje, jakieś przegrupowanie. W środę zachmurzenie małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie zaznaczy się ten front, przynosząc więcej zachmurzenia i miejscami opady deszczu, głównie na północy naszego regionu, ale pewnie to przejdzie na nasz cały region, więc od środy no to trzeba przygotować się na opady deszczu. W środę jeszcze ciepło, 25 stopni temperatura maksymalna. Jeśli chodzi o ten wiatr, to on jeszcze będzie się utrzymywał. Będzie ciut słabszy, nie do 55, a do 50 km na godzinę, ale znów ta sytuacja nam się powtórzy, prawda? Cieplutko, więcej chmur. Może tu jest ten wyjątek, ale ten wiatr, który tak jak zawieje, to znów zrobi się przyjemnie na jakiś czas. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. Mówimy tutaj o środzie.
7: Bardzo przyjemnie to wszystko brzmi.
8: No tak, no a jak? Tak
7: mnie pasuje.
8: Być. Tak ma być. Też pasuje. Chwilotrwa.
7: Dziękujemy pięknie. Wojciech Skowroński pojawi się ponownie.
8: Do usłyszenia.
7: Kwadrans po 14.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 maja, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W tej kadencji Sejmu na pewno to się nie uda. Większość parlamentarna jest sceptyczna wobec zmiany konstytucji. Policjanci szukają nożownika, który w Poznaniu zaatakował dwóch mężczyzn. Nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym weszły w życie. Prezydent rozpoczął pracę nie tylko nad nową konstytucją, ale i nad silną Polską. Tak mówi Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrocki powołał wczoraj Radę do spraw nowej konstytucji. Wojciech Kolarski mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że uchwalenie nowej konstytucji to kwestia kilku lat.
10: Wczorajsza deklaracja prezydenta i decyzja o powołaniu Rady do spraw nowej konstytucji dopiero rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji. To wszystko wydarzy się w perspektywie najbliższych lat.
9: Karol Nawrocki nie jest w stanie zmienić konstytucji, mówi Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej, i dodaje, że prezydent nie jest człowiekiem kompromisu.
11: Nie jest w stanie poprzez braki swojej też osobowości, dobrej intencji przeprowadzić tego typu zmiany, czego najlepszym dowodem jest powołanie do tej rady pani Przyłębskiej, osoby, która przez lata niszczyła porządek konstytucyjny.
9: Do zmiany konstytucji wymagana jest większość co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawę musi przyjąć Senat bezwzględną większością głosów. Policjanci szukają mężczyzny, który wczoraj późnym wieczorem w Poznaniu zaatakował 2 mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Warszawskiej obok osiedla Maltańskiego. Obrażenia poszkodowanych nie zagrażają ich życiu. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mówi, że mężczyźni odmówili współpracy z policjantami.
12: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.
9: Rzecznik policji dodaje, że napastnik jest ścigany na terenie Poznania. Punktualnie o 9:00 rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. Na początek język polski na poziomie podstawowym. To jeden z 5 obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać na minimum 30%. Do matury przystąpili też uczniowie szkoły w chmurze. Na co dzień uczyli się online, egzamin dojrzałości muszą jednak zdać w klasycznej formie.
13: Jestem przygotowana, myślę, ale nie czuję się na przygotowaną.
14: Kwestia nowego doświadczenia, ale też takiego całego podsumowania wiedzy z tego liceum. Kamufluję stres, staram się nie poddawać emocjom.
9: Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, a pojutrze z językiem obcym. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Pracownicy mogą się zwrócić z wnioskiem o wliczenie do stażu pracy umów zleceń, a doświadczenia w działalności gospodarczej czy pracy za granicą będą mogły podnieść uprawnienia pracownicze, na przykład wydłużyć urlop. Zaświadczenie wydaje ZUS, przypomina Wojciech Ściwiarski z Mazowieckiego ZUS-u i dodaje, że wniosek można złożyć tylko elektronicznie.
15: Za pomocą platformy usług elektronicznych EZUS. Od 1 stycznia tego roku na EZUS jest dostępny wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy i ma on symbol USP. Każdy pracodawca może już teraz zdalnie zweryfikować zaświadczenie.
9: 1 stycznia przepisy objęły pracowników sektora finansów publicznych. Do końca kwietnia wpłynęło prawie 640 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczenia związanego ze stażem pracy. Kanclerz Niemiec zapowiada kontynuację współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Friedrich Merz stwierdził, że nie zmienią tego ani podniesienie ceł na samochody z Unii Europejskiej, ani zapowiedź o wycofaniu 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
16: Szef niemieckiego rządu przyznał w wywiadzie dla telewizji ARD, że między nim a prezydentem USA są duże różnice w spojrzeniu na obecną wojnę z Iranem. Powiedziałem mu, jeśli chcesz naszej pomocy, to zadzwoń najpierw do nas, sojuszników, i zapytaj. Wtedy możemy omawiać szczegóły. Powiedział Friedrich Merz, wskazując jednocześnie, że z Waszyngtonu docierają różne głosy. Część naszych partnerów mówi nam, że rozumie, dlaczego my po europejskiej stronie jesteśmy przejęci. Oni też widzą gospodarcze skutki wojny, która trwa od 9 tygodni. Powiedział kanclerz. Podkreślił, że Iran nie może posiadać broni atomowej i ten cel łączy Stany Zjednoczone i Europę. Nie rezygnuję z pracy na rzecz dobrych stosunków transatlantyckich i nie rezygnuję ze współpracy z Donaldem Trumpem, zapowiedział Friedrich Merz. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
9: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Słonecznie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i burze. Ciągle bardzo ciepło w Ustce 20 stopni, w Szczecinie 21, w Zakopanem 22, w Poznaniu i Wrocławiu 25, a w Warszawie i Krakowie 27.
17: Autopromocja. Od czego zacząć?

0: wybiło południe. Diamentowa afera. Oszust miał wyłudzić od mieszkańców regionu gigantyczne pieniądze. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Mamy tutaj najnowsze informacje. Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali 560 razy, także w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Śląscy policjanci zatrzymali 51-letniego mieszkańca naszego regionu, który jest podejrzany o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 217 osób na ogromną kwotę. Mowa o ponad 32 milionach złotych. Zatrzymany obiecywał swoim klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu teraz do 25 lat więzienia. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Drewniana konstrukcja prowadząca do zamku załamała się pod 13-osobową grupą turystów. Trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Jak ustalił w prokuraturze rejonowej w Cieszynie reporter Radia Katowice Szymon Brandes, przeprowadzono już oględziny miejsca, zabezpieczana jest także dokumentacja obiektu, jednak śledztwo jest na wstępnym etapie.
3: Jednym z kluczowych pytań będzie to, dlaczego schody były dostępne, skoro ich stan techniczny został określony przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako nieodpowiedni. Prokuratura zapowiada, że te okoliczności będą wyjaśniane wszechstronnie. Sprawa może też wymagać opinii biegłych. Osobny wątek to odpowiedzialność za schody. Urząd Miasta Cieszyna w komunikacie po zdarzeniu poinformował, że schody od strony ulicy Bednarskiej były pod zarządem Zamku Cieszyn. Sam zamek jednak w wydanym kilka dni później oświadczeniu temu zaprzeczył. Instytucja podkreśla, że nie jest zarządcą drewnianych schodów, a jedynie dzierżawi część terenu Góry Zamkowej i zgodnie z umową ma odpowiadać za estetykę i utrzymanie czystości użytkowanego obszaru.
0: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji pojawi się dopiero po analizie dokumentów i dalszych czynnościach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali 560 razy, jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec. W większości nie były one groźne i zostały szybko ugaszone.
4: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również bytność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo niska wilgotność ściółki powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają, przez co tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
0: Łącznie w długi weekend strażacy interweniowali kilkanaście tysięcy razy. Były to m.in. wyjazdy do wypadków komunikacyjnych. W województwie śląskim tylko wczoraj doszło do 4 pożarów. W Gliwicach przy ulicy Dibois ponad 70 zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem w hali dawnej fabryki drutu. Sytuację udało się opanować nad ranem, choć dogaszanie wciąż trwa. Trudna sytuacja wystąpiła także w lasach. W Chutkach pod Częstochową spłonęło około 16 hektarów drzew. W akcji brały udział samoloty i śmigłowiec, które zrzucały wodę 40 razy. Kolejne 2 hektary lasu paliły się w Mysłowicach. Do niebezpiecznego pożaru doszło też w Bytomiu, gdzie od płonących tuj o mało nie zajęły się 4 domy jednorodzinne. Tam ranna została jedna osoba. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. W latach 1986-1993 był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, a później arcybiskupem metropolitą przemyskim. Arcybiskup Józef Michalik pełnił też funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Józef Michalik przyjął święcenia kapłańskie w 1964 roku. W 1986 otrzymał sakrę biskupią. Arcybiskup zmarł w niedzielę. Miał 85 lat. Dziś ciepły dzień z zachmurzeniem co najwyżej małym. Temperatura rośnie, a synoptycy prognozują, że na słupkach rtęci zobaczymy dziś nawet 28 kreskę.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Do wypadku doszło w Bytomiu na placu Wolskiego w rejonie dworca autobusowego. Samochód osobowy uderzył tam w autobus i jedna osoba została ranna. Utrudnienia dotyczą także kursowania komunikacji miejskiej. Natomiast na trasie S1 na wysokości Mysłowic, dokładnie na 550 km trasy, uszkodzony został samochód. Na miejscu działa policja i kłopoty są na pasach w stronę Pyrzowic. Uszkodzone auto powoduje kłopoty także na drodze krajowej numer 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Na miejscu jest laweta i zablokowany jest prawy pas w stronę Bielska. Ruch na drogach regionu teraz jeszcze w miarę umiarkowany. Dużych korków nie trzeba się obawiać, ale tłoczniej jest na przykład na trasie 86 na wysokości Będzina. Zwalniają także kierowcy jadący drogą 44 w Tychach. Nogę z gazu trzeba zdjąć na odcinku między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 maja, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dziś święto strażaków, za chwilę główne uroczystości w Warszawie. Eksperci mówią o fatalnych skutkach. To reakcja na zapowiedź o nałożeniu wyższych ceł na samochody z Unii. Izrael znowu w ogniu krytyki po pobiciu francuskiej zakonnicy w Jerozolimie. Właśnie teraz zaczynają się główne uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędą się promocje na pierwszy stopień oficerski i awanse generalskie. W uroczystości weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Strażacy gaszą pożary, usuwają skutki wypadków drogowych, pomagają podczas ulew i nawałnic, często ryzykując życiem. To zawód głównie męski, ale w jednostkach ochotniczych i zawodowych nie brakuje też kobiet, mówi jedna z czterech komendantek Powiatowej Straży Pożarnej w Polsce, Marta Kacprzycka, która kieruje komendą w Gnieźnie.
7: Bo mój tata był strażakiem. Co mi daje straż? Poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości i poczucie spełnienia. Strażak to jest osoba, która przede wszystkim dba o dobro drugiego człowieka. Ten kontakt z drugim człowiekiem powoduje to, że ta empatia jest jakby w nas już wpisana.
0: Czasu na świętowanie nie mają gliwiccy strażacy. Akcja w dawnej fabryce drutu potrwa jeszcze kilka godzin. Nad ranem strażacy opanowali pożar. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży. Przed nami żmudne dogaszanie, mówi Damian Dudek, rzecznik gliwickich strażaków.
8: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: A przyczyny pożaru nie są znane. Donald Trump zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Amerykański prezydent zagroził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Przemysł motoryzacyjny to silna gałąź europejskiej gospodarki, zwłaszcza niemieckiej, największej gospodarki w Unii, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek i dodaje, że negatywne skutki wyższych ceł wpłynęłyby też na polski przemysł.
9: Jesteśmy powiązani z gospodarką niemiecką dość silnie, w szczególności przemysł motoryzacyjny niemiecki bardzo mocno bazował na polskim przemyśle. Tutaj my sporo, generalnie fabryk mieliśmy, czy mamy, które dostarczają części czy półprodukty do Niemiec, a więc zastopowanie czy mniejsza produkcja tych samochodów w Niemczech automatycznie będzie przekładała się niekorzystnie na nasz przemysł motoryzacyjny.
0: Na podstawie porozumienia zawartego w ubiegłym roku cła na auta wysyłane za ocean zostały ustalone na poziomie 15%. Jednak po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego wysokość ceł została obniżona do 10% i ta stawka ma obowiązywać do lipca. Donald Trump zagroził podwyższeniem ceł, bo jego zdaniem Unia nie przestrzega umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi. Fala krytyki spadła na Izrael po pobiciu francuskiej zakonnicy w Jerozolimie. Kobieta jest badaczką francuskiej szkoły biblijnej i archeologicznej. Policja zatrzymała 36-letniego podejrzanego.
10: Do ataku doszło w ubiegłym tygodniu w rejonie Wieczernika. Na nagraniu widać, jak mężczyzna podbiega do zakonnicy, przewraca ją na ziemię, odchodzi, a potem wraca i ją kopie. Policja podejrzewa, że był to atak na tle rasistowskim. Izraelskie MSZ nazwało sprawę haniebną. Francuski konsulat domaga się postawienia napastnika przed sądem. Atak potępili właśnie przedstawiciele środowisk żydowskich. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie mówi o narastającej wrogości wobec chrześcijan. Rabin Uriel Levison powiedział, że jest wstrząśnięty tym, jak częste stały się podobne incydenty. Organizacja Rabbis for Human Rights napisała, że rabini nie mogą milczeć wobec przemocy i idei żydowskiej supremacji. Incydent potępiły także izraelskie media. W ostatnich godzinach wiele z nich cytuje głosy chrześcijan z Jerozolimy, którzy mówią, że ataków na nich jest coraz więcej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
11: Organizacja Rosing Center udokumentowała w zeszłym roku 155 incydentów wymierzonych w chrześcijan w Izraelu i wschodniej Jerozolimie. I jeszcze dobra wiadomość z Warszawy. 10 osieroconych w sobotę piskląt nurogęsi, których mamę pożarła duża ryba, ma nową rodzinę. Zaadoptowała je dorosła nurogęś, która wczoraj przeprawiła się z łazienek do Wisły z własną dziesiątką piskląt. O adopcji małych nurogęsiątek poinformował Zarząd Zieleni Warszawy. Do wpisu dołączono krótkie nagranie, na którym pisklęta biegną do nowej mamy, a następnie odpływają razem z nią i przybranym rodzeństwem.
12: Klimat.
11: Ponad 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do 15 trwają zielone godziny, kiedy warto wykorzystać nadmiar energii z OZE. Jest bardzo sucho, w lasach mamy duże zagrożenie pożarowe. W zlewniach Inny i Płoni, Górnej Noteci, Górnej Warty, Lis, Warty, Rudawy i Radomki panuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Poniedziałkowe popołudnie będzie pogodne, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i burze, w górach w czasie burz porywisty wiatr od 20 stopni nad samym morzem do 25 na Dolnym Śląsku i 27 na Mazowszu.
13: Autopromocja.
1: Grają.
14: Oj, pogoda dzisiaj nie ułatwia życia maturzystom. W studiu Wojciech Skowroński. Rozpraszacz taki, co? To słońce.
15: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No tak, nie ułatwia życia, ale nie dlatego, że leje i jest brzydko, bo wtedy matura by się pisało lepiej, ale dlatego, że jest słonecznie za oknami. Ale można do tego podejść w taki sposób. Napiszecie szybciutko, z uśmiechem na twarzy wyjdziecie z tej sali egzaminacyjnej i możecie korzystać, a ten odpoczynek Wam się dziś należy jak najbardziej po takim teście. Proszę Państwa, dziś prognozujemy, no właśnie, te bardzo takie radykalne prognozy mówią, że będzie 28. Ja bym stawiał tak na 26-25 stopni. Nadal słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem i bez deszczu. Tutaj synoptycy nawet piszą, oczywiście bez opadów. No ale to nie jest zbyt dobra sytuacja, bo w lasach naprawdę, jeśli ktoś z Państwa korzystał, a pewnie w majówkę tak, z takich różnych ścieżek leśno-polnych, no to doskonale wie, że to jest popiół, to co jest w lesie w tej chwili, więc ten deszcz by się przydał.
14: A jest jakaś szansa na deszcz najbliższy dzień?
15: No właśnie jest, bo te prognozy, o których wspominałem, mówią też o tym, że to znaczy mówiły w zeszłym tygodniu, że czeka nas załamanie pogody. Ja bym tego tak nie ujmował, dlatego że około środy zrobi nam się już tak bardziej deszczowo i wtedy jest szansa na deszcz, ale to nie jest załamanie pogody, to jest zmiana pogody, proszę Państwa, więc ja bym pilnował tych pojęć, żebyśmy byli tutaj bardzo dokładni. Dziś ciśnienie około 1015-1016 hektopaskali. Natomiast co we wtorek, pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w naszym województwie jeszcze nie. Będzie takie zachmurzenie małe i umiarkowane, co będzie oznaczać, że na niebie już jakieś chmury będą się pojawiać, ale generalnie bez deszczu. Wiatr umiarkowany, momentami dość silniejszy, do 55 km na godzinę, czyli przy założeniu, że będziemy mieć również około 26 stopni, jak tak zawieje taki wiaterek, no to będzie bardzo przyjemnie, prawda? Ciśnienie spadnie do wartości 1006 hektopaskali, a ten spadek ciśnienia oznacza, że rzeczywiście coś tam w tych frontach następuje, jakieś przegrupowanie. W środę zachmurzenie małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie zaznaczy się ten front, przynosząc więcej zachmurzenia i miejscami opady deszczu, głównie na północy naszego regionu, ale pewnie to przejdzie na nasz cały region, więc od środy no to trzeba przygotować się na opady deszczu. W środę jeszcze ciepło, 25 stopni temperatura maksymalna. Jeśli chodzi o ten wiatr, to on jeszcze będzie się utrzymywał. Będzie ciut słabszy, nie do 55, a do 50 km na godzinę, ale znów ta sytuacja nam się powtórzy, prawda? Cieplutko, więcej chmur. Może tu jest ten wyjątek, ale ten wiatr, który tak jak zawieje, to znów zrobi się przyjemnie na jakiś czas. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. Mówimy tutaj o środzie.
14: Bardzo przyjemnie to wszystko brzmi.
15: No tak, a jak? Tak
14: mnie pasuje.
15: Być. Tak ma być. Też pasuje.
14: Chwilę trwa. Dziękujemy pięknie. Wojciech Skowroński pojawi się ponownie. Kwadrans po 14:00.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare

włączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i znikł.

0: Minęła 13. Niepełnosprawni mieszkańcy Gliwic będą mogli skorzystać z usługi asystenta osobistego. W serwisie także o inwestycjach mieszkaniowych w Dąbrowie Górniczej. 1,5 miliona złotych mają do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Gliwiccy radni podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenta osobistego. Na co mogą liczyć osoby, które skorzystają z tego typu usługi, tłumaczy wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
2: To jest osoba, która pomaga osobie niepełnosprawnej tak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w praktyce. Pomaga wyjść z domu, pomaga załatwić podstawowe sprawy, nie wiem, urzędowe, zakupy. Pomaga być osobą bardziej samodzielną, dostać się do danego środka transportu. To jest tego typu usługa.
0: Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej opieki. Gliwice to jedno z nielicznych miast w Polsce, które w ten sposób wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Na realizację zadania miasto przeznaczy około 1,5 miliona złotych. Rocznie ze swojego budżetu. Trwają już ostatnie prace związane z budową nowych bloków, które powstają w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Gotowe poza budynkami są plac zabaw, a także miejsca postojowe czy drogi wjazdowe. Obecnie trwa jeszcze aranżacja zieleni. Jak powiedział Radiu Katowice Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu, wszystkie 168 mieszkań ma już przydzielonych lokatorów. Jest też lista rezerwowa, dlatego miasto planuje budowę kolejnych bloków w formule TBS-u. Te mają powstać w rejonie osiedla Kasprzaka, a prace budowlane mogłyby rozpocząć się na początku przyszłego roku. Tymczasem trwająca jeszcze budowa nowych mieszkań w rejonie Alei Zagłębia Dąbrowskiego oraz ulic Kwiatkowskiego i Krasickiego w Dąbrowie Górniczej będzie kosztować niespełna 60 milionów złotych. Pierwsza łopata pod nowe bloki została wbita w czerwcu 2023 roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest gospodarzem 31. Międzynarodowej Konferencji Euroweek. O szczegółach reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota.
3: Wydarzenie w Uniwersytecie potrwa do 8 maja. Udział w nim biorą studenci z różnych stron świata, którzy prezentują swoje projekty badawcze. Konferencja ta organizowana jest co roku, nieprzerwanie od 31 lat. Wydarzenie łączy międzynarodową współpracę z rywalizacją. Studenci starają się odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania firm, a ich projekty dotyczą często aktualnych problemów gospodarczych i społecznych. Na końcu uczestnicy przedstawiają efekty swojej pracy przed międzynarodowym jury.
0: Katowicka uczelnia jest gospodarzem konferencji po raz trzeci. Poprzednie edycje odbyły się w roku 2005 i 2015. Po raz 11 rusza budżet obywatelski w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 0,5 miliona złotych więcej, czyli teraz 1,5 miliona. Właśnie rusza zbieranie wniosków na projekty do zrealizowania.

0: Można je składać przez nieco ponad miesiąc do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które wnioski pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. Swój pomysł do zrealizowania w ramach inicjatywy może przedstawić każdy mieszkaniec Mikołowa. Kwota na pojedynczy projekt nie może być jednak większa niż 1 000 000 zł.
1: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie. Na termometrach dziś maksymalnie aż 28 stopni. Jakość powietrza obecnie w całym województwie jest dobra.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polska podpisze traktat z Wielką Brytanią, dotyczy obronności. Chowamy długopisy, oddajemy kartki, właśnie zakończyła się matura z polskiego. Ekstremalna susza w polskich lasach, RCB ostrzega. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak mówił szef rządu w samolocie w drodze powrotnej z Armenii, traktat ma wzmacniać współpracę między oboma krajami, szczególnie w dziedzinie obronności.
3: Jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
2: Donald Tusk dodał, że według premiera Wielkiej Brytanii wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To dwa tematy rozprawek, które znalazły się w tegorocznej maturze z języka polskiego. Właśnie zakończył się egzamin, w którym wzięło udział ponad 450 tysięcy absolwentów i techników w całym kraju. Przed 9 liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry raz jeszcze. Jakie wrażenia po napisanym egzaminie mają maturzyści?
4: Wrażenia są naprawdę dobre, choć przed egzaminem pomimo uśmiechu można było wyczuć delikatny stres. Teraz maturzyści cieszą się, że mają już ten egzamin za sobą.
5: Jedyny temat, jaki pamiętam, to ten, co ja pisałam o pracy w życiu człowieka. To głównie lalka i literatura wojenna. Myślę, że spoko temat.
6: Jestem bardzo zadowolony. Odwołałem się do tego, do czego chciałem i to było moim największym celem, bo ja ten egzamin tylko zdaję, nigdzie mi się nie liczy.
7: Myślę, że całkiem dobrze. Nie pojawiły się lektury, których nie chciałem tam zobaczyć, ale tematy rozprawki mogłyby być lepsze.
4: Jednak po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych wykonane najprawdopodobniej przez zdających. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnił jednak, że nie będzie unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Unieważnioną maturę będzie jednak mieć osoba, która wniosła telefon na salę, zrobiła zdjęcie i zamieściła je w internecie.
2: I tyle, Krzysztof Kuczyński, dziękujemy za relację. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. Alert dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Leśnicy codziennie sprawdzają, ile wilgoci jest w ściółce. Służą do tego wagą suszarki, mówi Michał Andzielewicz z Nadleśnictwa Nowogard.
8: Osoba mierząca ściółkę pobiera o godzinie 9 i o godzinie 13 próbkę igliwia, przekłada je do specjalnego urządzenia, które automatycznie wylicza wilgotność. U nas taką graniczną wilgotnością, w której naprawdę zagrożenie jest bardzo duże, to jest 10%. Obecnie notujemy wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest wilgotność mniejsza niż wilgotność kartki papieru.
2: W wielu miejscach od początku roku spadło kilka razy mniej deszczu niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Hantawirus możliwą przyczyną śmierci 3 osób na holenderskim statku wycieczkowym. Jednostka płynęła z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Holenderski armator poinformował o poważnej sytuacji medycznej.
9: Według Światowej Organizacji Zdrowia na statku zachorowało do tej pory 6 osób, z których 3 zmarły. 2 pasażerów było obywatelami Holandii. Statek wycieczkowy stoi obecnie zacumowany u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Nie jest jasne, czy wprowadzili kwarantannę. Prawdopodobną przyczyną śmierci 3 osób było zakażenie hantawirusem przenoszonym przez gryzonie. Wirus ten wywołał wywołał u nich infekcję dróg oddechowych. Innymi objawami zakażenia są gorączka, bóle brzucha, krwawienie oraz zaburzenia czynności nerek. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
2: Arcybiskup Józef Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce, a jego śmierć będzie dotkliwie odczuwana, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Jak zaznaczył, zmarły hierarcha miał dar mówienia o sprawach trudnych w sposób prosty i zrozumiały.
10: Był człowiek, który nie tylko dzielił się tym, co miał do przekazania jako przewodniczący episkopatu, ale także mówił bardzo prostym, ludzkim językiem o tym wszystkim, co dotyczyło trudnych spraw. Miał jakiś taki niezwykły dar, by pokazać, że rzeczy trudne da się przełamać.
2: Arcybiskup Józef Michalik miał 85 lat. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i burze, poza tym bez opadów od 20 stopni w Łebie do 27 w Łodzi. Trójka.
12: Oj, pogoda dzisiaj nie ułatwia życia maturzystom. W studiu Wojciech Skowroński. Rozpraszacz taki, co? To słońce.
13: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No tak, nie ułatwia życia, ale nie dlatego, że leje i jest brzydko, bo wtedy matura by się pisało lepiej, ale dlatego, że jest słonecznie za oknami. Ale można do tego podejść w taki sposób. Napiszecie szybciutko, z uśmiechem na twarzy wyjdziecie z tej sali egzaminacyjnej i możecie korzystać, a ten odpoczynek Wam się dziś należy jak najbardziej po takim teście. Proszę Państwa, dziś prognozujemy, no właśnie, te bardzo takie radykalne prognozy mówią, że będzie 28. Ja bym stawiał tak na 26-25 stopni. Nadal słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem i bez deszczu. Tutaj synoptycy nawet piszą, oczywiście bez opadów. No ale to nie jest zbyt dobra sytuacja, bo w lasach naprawdę, jeśli ktoś z Państwa korzystał, a pewnie w majówkę tak, z takich różnych ścieżek leśno-polnych, no to doskonale wie, że to jest popiół, to co jest w lesie w tej chwili, więc ten deszcz by się przydał.
12: A jest jakaś szansa na deszcz najbliższy dnia?
13: No właśnie jest, bo te prognozy, o których wspominałem, mówią też o tym, że to znaczy mówiły w zeszłym tygodniu, że czeka nas załamanie pogody. Ja bym tego tak nie ujmował, dlatego że około środy zrobi nam się już tak bardziej deszczowo i wtedy jest szansa na deszcz, ale to nie jest załamanie pogody, to jest zmiana pogody, proszę Państwa, więc ja bym pilnował tych pojęć, żebyśmy byli tutaj bardzo dokładni. Dziś ciśnienie około 1015-1016 hektopaskali. Natomiast co we wtorek, pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w naszym województwie jeszcze nie. Będzie takie zachmurzenie małe i umiarkowane, co będzie oznaczać, że na niebie już jakieś chmury będą się pojawiać, ale generalnie bez deszczu. Wiatr umiarkowany, momentami dość silniejszy, do 55 km na godzinę, czyli przy założeniu, że będziemy mieć również około 26 stopni, jak tak zawieje taki wiaterek, no to będzie bardzo przyjemnie, prawda? Ciśnienie spadnie do wartości 1006 hektopaskali, a ten spadek ciśnienia oznacza, że rzeczywiście coś tam w tych frontach następuje, jakieś przegrupowanie. W środę zachmurzenie małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie zaznaczy się ten front, przynosząc więcej zachmurzenia i miejscami opady deszczu, głównie na północy naszego regionu, ale pewnie to przejdzie na nasz cały region, więc od środy no to trzeba przygotować się na opady deszczu. W środę jeszcze ciepło, 25 stopni temperatura maksymalna. Jeśli chodzi o ten wiatr, to on jeszcze będzie się utrzymywał. Będzie ciut słabszy, nie do 55, a do 50 km na godzinę, ale znów ta sytuacja nam się powtórzy, prawda? Cieplutko, więcej chmur. Może tu jest ten wyjątek, ale ten wiatr, który tak jak zawieje, to znów zrobi się przyjemnie na jakiś czas. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. Mówimy tutaj o środzie.
12: Bardzo przyjemnie to wszystko brzmi.
13: No tak, a jak? Tak
12: mnie pasuje.
13: Być. Tak ma być. Też pasuje. Chwilą
12: dziękujemy pięknie. Wojciech Skowroński pojawi się ponownie.
13: Do usłyszenia.
12: Kwadrans Polo 14.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga na trasie S1 w Mysłowicach. Na pasach w stronę Pyrzowic doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Na miejscu lądował helikopter pogotowia. Trzeba się tam liczyć z utrudnieniami. Droga w obie strony jest teraz zablokowana. Niebawem, jak odleci helikopter, to pasy dotychów zostaną udrożnione. Natomiast kłopoty na pasach do Pyrzowic mogą potrwać nawet 2 godziny. Objazd poprowadzano przez węzeł Lędziny. Kłopoty mogą być też jeszcze na drodze krajowej numer 1 w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie na pasach do Bielska zepsuło się auto. Zwalniają kierowcy na drodze 86 na wysokości Szpitala Górniczego w Sosnowcu na pasach do Częstochowy. W Tychach nogę z gazu trzeba zdjąć na drodze 44 na odcinku między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Natężony ruch na tej drodze także w Bieruniu i Bieruniu Nowym. Zakorkowane drogi w Żywcu, tłok przy rondzie w rejonie hipermarketów i przy rondzie koło McDonalda.

to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie, to się robi tak. Tylko z wami to zrobię.

0: 12.30. Zapraszamy na informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
1: Wysokie miejsca i nawet bardzo wysokie zagrożenie pożarowe prognozowane jest dziś na terenie województwa śląskiego. W ubiegły weekend w lasach w Częstochowie i Mysłowicach doszło do dwóch dużych pożarów. W obu akcjach udział wzięło łącznie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Jak ustalił reporter Radia Katowice, przeprowadzono już oględziny miejsca. Zabezpieczona jest też dokumentacja obiektu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Trzy osoby poszkodowane trafiły do szpitala. Gliwiccy radni podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenta osobistego. Na realizację tego zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 zł rocznie z własnego budżetu. Bieruń ma nową, okolicznościową monetę. 17. edycja funta bieruńskiego została przygotowana z okazji 130. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Bieruń Stary. Oficjalne obchody zaplanowane są na wrzesień, ale już wkrótce funt będzie dostępny dla kolekcjonerów.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 14. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost.
3: Premier Tusk będzie pracował nad sojuszem Unii Europejskiej z Kanadą, Wielką Brytanią i Norwegią. Jeśli był wyciek, to będzie powtórka. Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę wrzutki do mediów społecznościowych zdjęć maturalnego arkusza. Ceny benzyny w górę, resort energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. 27 maja Polska podpisze traktat z Wielką Brytanią. Dotyczy to głównie obronności. Premier Donald Tusk mówi, że będzie również pracował nad formą integracji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, właśnie Kanadą i Norwegią. Szef rządu podkreśla, że nie chce, by była to alternatywa dla relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi, tylko jej uzupełnienie.
4: Nie ma alternatywy. Jeśli chcemy bezpiecznego świata, szczególnie tego naszego wolnego świata, to nie ma alternatywy dla współpracy Europa-Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją, nawet czasami niektórzy kwestionują, no prezydenta Trumpa jest oczywiście bardzo wymagającym doświadczeniem, wiemy o tym.
3: Szef rządu dodał, że integracja Unii Europejskiej z Kanadą, Wielką Brytanią i Norwegią najprawdopodobniej nie będzie przebiegała w ramach jednej organizacji. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Na chwilę po dziewiątej, czyli po rozpoczęciu matur, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie strony z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju.
5: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem, i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu.
3: Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i okolicach. Alert dotyczy 8 województw. Zachodniopomorscy strażacy od piątku interweniowali prawie 300 razy, z czego ponad połowa wyjazdów dotyczyła pożarów lasów, mówi aspirant Dariusz Szacht z PSP w Szczecinie.
6: O dziwo mieliśmy więcej pożarów niż miejscowych zagrożeń, co z reguły w tych czasach jest czymś niespotykanym, gdyż no z reguły 70% naszych interwencji to miejscowe zagrożenia, pozostałe pożary, ale to wszystko z uwagi na panującą suszę i te olbrzymie zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Od kilkudziesięciu godzin trwa gaszenie pożaru lasu w okolicach Dźwiżyna w powiecie kołobrzeskim. Trzech pracowników rosyjskiej ambasady w Wiedniu zostało wydalonych z Austrii. Decyzja ma związek z podejrzeniami działań szpiegowskich prowadzonymi w rosyjskich budynkach.
7: O decyzji austriackiego MSZ poinformowała telewizja ORF. W odpowiedzi na moje pytanie ministerstwo potwierdziło fakt wydalenia podejrzewanych o szpiegostwo Rosjan. Szefowa dyplomacji Beate Mayer-Reisinger przekazała, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie immunitetu dyplomatycznego do prowadzenia szpiegostwa. W połowie kwietnia do austriackiego MSZ wezwany został rosyjski ambasador. Resort przekazał wtedy oczekiwanie uchylenia immunitetów trzech osób zaangażowanych w instalacje anten satelitarnych na budynkach ambasady i osiedla rosyjskich dyplomatów. Rząd w Wiedniu nie ma wątpliwości, że służą do przechwytywania i przekazywania drogą satelitarną informacji szpiegowskich. Austriackie służby namierzyły konkretnych pracowników związanych z rozbudową systemu. Termin na uchylenie ich immunitetów minął bez odpowiedzi ambasady, stąd decyzja o wydaleniu podejrzewanych o szpiegostwo Rosjan. Od 2022 roku Austria wydaliła 14 pracowników rosyjskiej ambasady. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Ostrołęka dołącza do samorządów, które wprowadzają nocną prohibicję. Podczas sesji Rady Miasta 9 radnych zagłosowało za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. 3 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu, mówi rzeczniczka ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
8: Oznacza to, że od 1 września 2026 roku na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
3: W całej Polsce do tej pory na nocną prohibicję zdecydowało się blisko 200 samorządów. I jeszcze informacja odnośnie cen paliw. Jutro litr benzyny 95 może kosztować 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. A litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99 zł, czyli też o 3 grosze więcej. Nie zmieni się cena oleju napędowego 7,31 zł za litr. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia pogodnie, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i burze. Od 20 stopni nad samym morzem do 25 na Dolnym Śląsku i 27 na Mazowszu. Trójka.
0: Szczególnie, gdy jest tak ciepło. Rzeczywiście, człowiek jakby nieco wolniej funkcjonuje i jeszcze po majówce, ale sprawdźmy, co nas czeka, bo to bardzo istotne. Wojciech Skowroński, witamy, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Prognozowane było załamanie pogody, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze piękne dni przed nami, proszę Państwa. Dziś około 25 stopni, ciśnienie około 1014 hektopaskali. Nadal słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez opadów. No, ta informacja nie jest zbyt dobra, dlatego że po majówce doskonale wiemy, jak sytuacja wygląda w lasach. Jest bardzo, bardzo sucho, a więc te opady na pewno by się przydały. Proszę Państwa, we wtorek, czyli jutro, pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym, czyli gdzieś tam na niebie już te chmury będą oznaczać delikatne załamanie, zmianę w pogodzie, bo załamanie to może zbyt dużo powiedziane. Temperatura od 25 do 27 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południa, w porywach nawet do 55 km na godzinę, czyli krótko mówiąc, tak może zawiać co jakiś czas. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali. W środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północy regionu. Czyli to, o czym mówiliśmy, że zmiany w pogodzie następują, no to się wszystko sprawdza, tyle że nie z początkiem tygodnia, a raczej w połowie tygodnia. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni, czyli cieplutko. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu, chwilami dość silny w porywach do 50 km na godzinę, czyli sytuacja podobna do wtorkowej. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. Proszę Państwa, trzeba przyznać, że to są bardzo dobre informacje, ale dobre także dlatego, że nareszcie może popada w połowie tygodnia, bo ten deszcz jest bardzo, bardzo nam wszystkim potrzebny. A na razie życzę spokojnej, popołudniowej, dobrej kawki. Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Trzeba przyznać, że wody nie lał Wojtek Skowroński. Same konkrety i rzeczywiście potrzeba deszczu, więc czekamy na to z pewnością. Dziękujemy za prognozę pogody w poniedziałkowe popołudnie.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Cały czas utrudnienia na trasie S1 w Mysłowicach. Na pasach w stronę Pyżowic doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna. Pasy do Pyżowic są zablokowane. Objazd poprowadzono ulicą Długą. Korek zaczyna się już w Lędzinach, natomiast w stronę Tychów ruch odbywa się jednym pasem i tam także trzeba zdjąć nogę z gazu. Kierowcy informują też o kolizji na drodze 86 na wysokości Tyskiego Człowieka. Głowa. Tłok jest tam na pasach do Katowic. Policja informuje o wypadku w Chorzowie na Stacyjnej. Tam doszło do potrącenia pieszej. Z kolei w Żorach na Armii Krajowej miało miejsce potrącenie rowerzystki. W Bełku koło Rybnika na drodze 925 to ulica Główna. Zderzyły się dwa samochody. W Katowicach tłocznie już na wyjeździe z tunelu na DTS-ce w stronę Sosnowca. 691 400 400. Czekamy na sygnały z

się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy noc.

0: 12.30, zapraszamy na informacje w skrócie. W studiu Tomasz Gancarek.
1: Gliwiccy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny pożaru dawnej fabryki drutu. Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 20. W kulminacyjnym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przejdzie modernizację. Inwestycja ma m.in. usprawnić czas przyjmowania pacjentów czy poprawić komfort pracy personelu szpitala. W ramach prac wyremontowana zostanie płyta lądowiska oraz jego łącznik ze szpitalem. W Dąbrowie Górniczej trwa zbiórka dobrej jakości karmy dla bezdomnych zwierząt. To akcja mająca na celu upamiętnienie działalności tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Karmę do jutra można przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem. To jedno z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. Te połączenia umożliwiały pasażerom z regionu dalsze loty w różne zakątki świata. Jak powiedział Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, to przewoźnik zdecydował o anulowaniu tych rejsów. To skutek restrukturyzacji całej grupy Lufthansa i likwidacji spółki Lufthansa City Line.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Incydent w cieśninie Ormus. Irańska marynarka wojenna miała ostrzelać amerykański okręt. Lufthansa zamyka połączenie Katowice-Frankfurt powodem restrukturyzacji i wysokie koszty paliwa lotniczego. Po letnich temperaturach zrobi się deszczowo. Już jutro przez pół Polski przejdą burze. Amerykański okręt zaatakowany przez irańską marynarkę wojenną w cieśninie Ormus. Dwa pociski miały uderzyć w jednostkę po tym, jak zignorowała wezwania Irańczyków do zatrzymania się. Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych oświadczyło, że żaden z amerykańskich okrętów nie został trafiony. Według Teheranu do incydentu doszło na wysokości miasta portowego Jask przy wejściu do cieśniny. Więcej Milena Rashid-Szehab.
3: Wcześniej irańska armia przestrzegła, że zaatakuje każdego, kto spróbuje przedrzeć się przez cieśninę Ormus. Była to reakcja na zapowiedziany przez Donalda Trumpa projekt Wolność, w ramach którego amerykańska marynarka wojenna ma, jak określił, przeprowadzać statki, które utknęły w cieśninie Ormus i w Zatoce Perskiej. Irańska armia wezwała wszystkie statki handlowe i tankowce do powstrzymania się od prób przepłynięcia cieśniny bez uzgodnienia. Jej główny dowódca, generał Ali Abdollahi, zapowiedział, że każda zagraniczna siła zbrojna, zwłaszcza amerykańska, ma zostać zaatakowana, jeśli tylko spróbuje wpłynąć do cieśniny. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
2: Amerykańskie niszczyciele działają już w Zatoce Perskiej, poinformowało w mediach społecznościowych Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych. Jak podało, pierwsze dwa okręty przepłynęły cieśninę Ormus i prowadzą działania związane z projektem Wolność. Zakłada on koordynację ruchu statków w tym regionie. Podziękowania za służbę, nominacje oficerskie i odznaczenia. Uroczystości Dnia Strażaka odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. O wsparcie strażaków Państwowej Służby oraz ochotników apelował prezydent Karol Nawrocki.
4: Apeluję do pana ministra, do pana marszałka, do wszystkich sił w polskim parlamencie, że w tym kierunku profesjonalizacji i przekazywania środków finansowych na Państwową Straż Pożarną i na ochotnicze straże pożarne państwo polskie nie może zwolnić. To nie są wydatki, tylko to jest inwestycja.
2: O dużych nakładach z nowego programu modernizacji służb mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
5: Rekordowe środki. Nigdy wcześniej tak wiele środków nie było przeznaczone na modernizację służb podległych MSWiA. Do Państwowej Straży Pożarnej trafi prawie 2,5 miliarda złotych. Te środki pozwolą na budowę nowych 80 straży, na remont 70 istniejących obiektów, na zakup sprzętu, także tego najnowocześniejszego, także dronów, także kamer termowizyjnych.
2: W Państwowej Straży Pożarnej służy 28 tysięcy ratowników, a w ochotniczej około 250 tysięcy. W ubiegłym roku interweniowali prawie 500 000 razy. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem, jednego z największych europejskich lotnisk przesiadkowych. Niemieckie linie postanowiły anulować połączenie.
6: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa City Line, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansy, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.
2: Mówi rzecznik katowickiego lotniska Piotr Adamczyk, połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca. Do połowy tygodnia ciepło i pogodnie, potem będzie padać, wynika z prognoz Instytutu Meteorologii. Już jutro w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie mogą przejść burze.
7: Synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz podkreślił, że dziś przelotne opady mogą wystąpić jedynie na północy i zachodzie kraju.
8: Natomiast na pozostałym obszarze będzie pogodnie i sucho.
7: Dodał, że jutro na północy i zachodzie Polski prognozowane jest duże zachmurzenie i opady. Na północy temperatura maksymalna wyniesie do 15 stopni.
8: Do środy w centrum i na południu utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza i tam temperatura maksymalna będzie wynosiła od 25 do 28 stopni.
7: Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
2: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Białymstoku, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Włodzisławiu Śląskim i Mielcu. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Prawie 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie słoneczne, ale miejscami może się chmurzyć. Na termometrach w Kołobrzegu 14 stopni, w Kłodzku 21, w Warszawie 26.
1: Zapraszamy do...
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Nadal z utrudnieniami trzeba się liczyć na trasie S1 w Mysłowicach. Służby przed chwilą przekazały, że kłopoty w tym miejscu mogą potrwać nawet do godziny 19. A przypominam, na pasach w stronę Pyrzowic doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna. Pasy do Pyrzowic są zablokowane. Objazd poprowadzono od ulicy Długiej w Kosztowach. Korek zaczyna się już w Lędzinach, natomiast w stronę Tychów ruch odbywa się jednym pasem i tam także trzeba zdjąć nogę z gazu. Uważać trzeba także w Bielsku, na Warszawskiej. Na rondzie Solidarności zderzyły się dwa samochody. Do stłuczki dwóch aut doszło także w Dąbrowie Górniczej przy wjeździe na trasę S1 w stronę Tychów. Utrudnienia też w Czeladzi na drodze krajowej 86. Na skrzyżowaniu z ulicą Wiejską doszło do kolizji. Jeden pas w stronę Częstochowy jest zablokowany. Droga korkuje się już od granicy Katowic i Sosnowca.

Krzysio zagoi. I mimo, że taka fajna piosenka, trzeba kończyć, kończę. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

0: Dziękuję pięknie. Zróbcie wielki karaoke, Daria Zawiada! Natalia Schroeder!
1: Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

0: będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie.

0: nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała

0: słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.
1: Księżyc nie będzie

0: dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

życie. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorze, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiaj and flirtuj z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym. Nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w München Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać. I mówię ci, że się gubię, a ty pytasz, no to po co w tym tkwie. A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

0: zamknięte. Proszę mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dobry będzie, oj oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź bark. Chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu. A jeśli się dowie o mych widmo girlfriends, najprzystojniejszy jestem, kiedy dostaję z backhandu. Tam nic nie jest czarno-białe jak Newcastle. Czasem po prostu trzeba spuścić jak Fami Redo. Z tonu, z gramem, w delegacji, na kuracji. A w razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie. A po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej. W oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg. Chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg. Chyba że ja byś trzymała je zamknięte.
1: Szesnasta 31. Zapraszamy na informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
2: Ważą się losy dwóch inicjatyw referendalnych w województwie śląskim. Dziś komitety z Chorzowa i Będzina, które chcą odwołania prezydentów miast, złożyły podpisy i wymagane formalnie dokumenty. Teraz sprawdzi je komisarz wyborczy. Ma na to 30 dni. Majątek da łączną kwotę 21,5 miliona złotych, w tym diamenty i cenne obrazy, zabezpieczyli śląscy policjanci prowadzący sprawę 51-letniego Marcina M. Według śledczych mężczyzna założył piramidę finansową opartą na obrocie kamieniami szlachetnymi. Po raz 11 rusza budżet obywatelski w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 1,5 miliona złotych. Właśnie rusza zbieranie wniosków na projekty do zrealizowania. Można je składać nieco ponad miesiąc, do 8 czerwca. Bieruń ma nową okolicznościową monetę. 17. edycję funta bieruńskiego przygotowano z okazji 130. rocznicy powstania OSP Bieruń Stary. Oficjalne obchody zaplanowane są na wrzesień, ale już wkrótce funty będą dostępne dla chętnych.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 16. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Wszystko wskazuje na to, że Polska podpisze w piątek z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE. Jest list gończy za łódzkim adwokatem skazanym za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Olsztynem. Kończy się era dominacji dwóch partii na brytyjskiej scenie politycznej. Pokazuje to najnowszy sondaż przed wyborami lokalnymi. Najprawdopodobniej w piątek rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiedział premier Donald Tusk. Unijny program przewiduje 150 miliardów euro wsparcia na zakup sprzętu wojskowego. Z tej kwoty Polska otrzyma prawie 44 miliardy. Komisja Europejska potwierdza, że rozpoczęła się procedura zatwierdzania umowy pożyczkowej. Rzecznik Komisji Tom Areni. Mówimy o inwestycjach w obronność, czas ma tu kluczowe znaczenie, więc komisja na pewno będzie działać szybko tam, gdzie to jest możliwe. Już zostały uruchomione wewnętrzne procedury, które muszą być przeprowadzone, by możliwe było podpisanie porozumienia. Po zawarciu umowy Komisja Europejska będzie mogła przelać Polsce zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Zaplanowane na zbrojenia środki musimy wydać do 2030 roku. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim skazanym na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. O tej sprawie stało się głośno, kiedy prawnik opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Skazany starał się o odroczenie i wstrzymanie kary. Ten drugi wniosek nie został uwzględniony przez sąd, wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak.
5: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
4: Do wypadku doszło w 2021 roku pod Olsztynem. Według prokuratury adwokat miał przekroczyć podwójną linię ciągłą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z Audi 80. Zginęły jadące nim dwie kobiety. Już 3 osoby zmarły na holenderskim statku wycieczkowym, który płynął z Argentyny na wyspy Zielonego Przylądka. Kolejne 3 są zakażone, a jedna z nich walczy o życie. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, na wycieczkowcu wykryto hantawirusa. MSZ nie ma informacji, aby polscy obywatele byli zagrożeni lub potrzebowali wsparcia.
6: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży wyspy Zielonego Przylądka. Władze nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja.
7: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
6: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację.
7: Jeśli będzie potrzeba jakiejś reakcji, oczywiście ona będzie, ale na tę chwilę nie ma takiej konieczności.
6: Daria Kania, Polskie Radio.
4: Maksymalne ceny benzyny lekko w górę, diesel bez zmian. Jutro na stacjach popularna 95 może kosztować góra 6 zł 49 groszy, 98 6,99, a olej napędowy 7 zł 31 groszy. Sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna, mówi rzecznik resortu energii Grzegorz Łaguna.
8: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliwa w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
4: Do 15 maja obowiązują rozporządzenia obniżające VAT na paliwo do 8% i akcyzę do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Koniec dominacji 2 partii w Wielkiej Brytanii. Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni YouGov, aż 5 ugrupowań ma zbliżone poparcie, mieszczące się w przedziale od 13 do 26%. To jeden z najbardziej wyrównanych układów sił na wyspach w ostatnich latach.
9: Na pierwszym miejscu znajduje się Reform UK z wynikiem około 26%. Kolejne miejsca zajmują konserwatyści i Partia Pracy, a tuż za nimi Zieloni oraz Liberalni Demokraci. Różnice między partiami są niewielkie, a dwie tradycyjnie dominujące siły zdobywają łącznie jedynie około 1/3 głosów. Takie wyniki wskazują na wyraźne rozdrobnienie sceny politycznej przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Coraz więcej wyborców wybiera mniejsze ugrupowania, co może znacząco wpłynąć na układ sił w lokalnych władzach. W Szkocji i Walii, gdzie 7 maja poza lokalnymi odbędą się również wybory do lokalnych parlamentów, sytuacja wygląda inaczej. Dużym poparciem cieszą się partie regionalne. Szkocka Partia Narodowa oraz Plaid Cymru od lat odgrywają bardzo ważną rolę w lokalnych władzach i mogą utrzymać silną pozycję także po najbliższych wyborach. Eksperci podkreślają, że przy tak wyrównanych notowaniach nawet niewielkie przesunięcia poparcia mogą zdecydować o wynikach wyborów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Już prawie 6 minut po 16. Sport w Trójce i Norbert Michalak.
11: Na zakończenie 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom podejmie Lechię Gdańsk. Mecz ważny dla obu drużyn, bowiem Radomiak i Lechia szukają punktów, które umocnią ich pozycję w walce o utrzymanie w lidze. Prowadzący Lechię John Carver wie, że rywal jest na fali, bo wygrał 2 ostatnie spotkania.
12: Chyba najtrudniejszym wyzwaniem dla nas jest wytypowanie, w jakim zestawieniu zagra rywal, bo ma szeroki, doświadczony skład. Nie dziwi mnie, że ostatnio odmienili swoją grę na korzyść, bo mają dobrych piłkarzy. Do tego pojawił się nowy trener. To wszystko poprawiło atmosferę. To zespół bazujący na technice. Na pewno wolimy grać posiadając piłkę i możliwe, że rywal może to nawet preferować, co może zadziałać na naszą korzyść. W tabeli Ekstraklasy Radomiak jest 11, a Lechia 15. Początek meczu o 19. Daria Kasatkina, reprezentująca Australię, lub Amerykanka Katie McNally, będzie rywalką Ligi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. Polka jest w tej imprezie rozstawiona z numerem 4. W jej połowie drabinki są m.in. Amerykanka Jessica Pegula, Czeszka Karolina Muchowa, Kazaszka Jelena Rybakina i Ukrainka Marta Kostiuk. Z kolei Magdalinet zagra w pierwszej rundzie z Niemką Tatianą Marią, a Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą.
11: Polskie tenisistki stołowe nie zagrają w 1/8 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Polki przegrały z Chinami 1-3 w meczu 1/16 i odpadły z mistrzostw. Dziś jeszcze w tej samej rundzie polscy tenisiści stołowi zagrają z Rumunami.
3: Teraz przeważnie 23-25 stopni, miejscami nawet 27. Nad sporą częścią Polski trochę się chmurzy. Na północy i zachodzie z tych chmur może popadać deszcz, a miejscami niewykluczone są burze.
13: Zapraszamy.
14: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Z utrudnieniami trzeba się liczyć na trasie S1 w Mysłowicach. Przypominam, na pasach w stronę Pyrzowic doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna. Pasy do Pyrzowic nadal są zablokowane. Objazd poprowadzono ulicą od ulicy Długiej w Kosztowach. Korek zaczyna się już w Lędzinach, a zakorkowana także droga 934 od Imielina. Natomiast w stronę Tychów ruch odbywa się jednym pasem. Służby informują, że kłopoty w tym miejscu mogą potrwać do godziny 19. Na trasie S1 kłopoty także w Bielsku. Dwa samochody zderzyły się na 12 kilometrze na pasach do Żywca. Z kolei w Będzinie na Małobąskiej doszło do wypadku. To na skrzyżowaniu ze Szkolną. Stłuczka dwóch aut w Pawłowicach na Wodzisławskiej. W Tychach korkuje się przejazd drogą 86 na wysokości Czułowa. Swoje muszą odstać kierowcy.

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

Trzeci lśni w kieszeni. Chcą sprzedać czwarty mi, ten czwarty, który wszystko zmieni. Lewy nadgarstek, niegdyś martwy, już się ślicznie mieni. Szelest tych kartek męczy, pragniesz snuć się w czystej bieli. Przedziwne czasy, znowu ślił mi się internet chyba. Prostokąt piszcząc o poranku, pilnie serce wzywał. Szepcze, że cała okolica silnym deszczem spływa. Ja tęsknię za czasem, w których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy.

Ty zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem, jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

masz na biurku trzeci w dłoni, w czwartym brak baterii. Chcesz kupić piąty, jeszcze piąty z czystej fanaberii. Gdzie oni są, moi znajomi, tak na świat pazerni. Ty jedziesz zwiedzać, żebyś wklepać mógł ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty? Ja uniki ze zwinnością akrobaty. Zdarza mi się ta ochota, że chcę schować prostokąt do szuflady, nim pochowa on mnie. Windą na górę, wjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt, nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Na zegarach 17. Z dużymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie korzystający z tramwajów kursujących po Katowicach. Śląscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który poprzez piramidę finansową miał oszukać ponad 200 osób. Blisko 1000 uczniów częstochowskich szkół podstawowych zatańczyło dziś poloneza.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Niemal 3 tygodnie trwać będą prace torowe w ścisłym centrum Katowic. To oznacza duże utrudnienia dla pasażerów korzystających z tramwajów w stolicy województwa śląskiego. Zmiany już obowiązują na kilku liniach, mówi rzecznik tramwajów śląskich Robert Walczak.
2: Od przystanku Katowice Rynek do skrzyżowania Alei Korfantego z ulicami Piotra Skargi i Moniuszki nastąpią zmiany w kursowaniu linii numer 11, 16, 23, 33, 36 oraz 43. Na liniach 06, 13, 41, 45 i 46 kursowanie zostanie zawieszone. Mając na uwadze możliwość tak zwanych połączeń przesiadkowych, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza T16, Koszutka Słoneczna Pętla, Katowice Rynek.
0: Taka organizacja komunikacji miejskiej będzie obowiązywać do 22 maja włącznie. Wszystkie szczegóły są dostępne m.in. na stronie transportgzm.pl. Śląscy policjanci zatrzymali 51-letniego mieszkańca regionu, który jest podejrzany o stworzenie tak zwanej diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 217 osób na ogromną kwotę, mowa o ponad 32 milionach złotych. Zatrzymany obiecywał swoim klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
3: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej grozi mu teraz do 25 lat więzienia.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Niemal 1000 uczniów częstochowskich szkół podstawowych zatańczyło dziś na placu Biegańskiego poloneza. Była to 5. edycja imprezy organizowanej z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
4: Bardzo przyjemnie się czujemy, no bo jednak to święto jest dla nas bardzo znaczącym świętem. Możemy pamiętnieć tą konstytucję, która była druga na świecie, pierwsza w Europie.
5: To było super przeżycie, na pewno każdy powinien je przeżyć i magiczne, mega super było.
4: Zebrali się tu uczniowie chyba ze wszystkich szkół w Częstochowie podstawowych. Jesteśmy zaszczyceni wręcz udziałem w tym wydarzeniu.
0: Patriotyzmu można uczyć na różne sposoby, mówi Magdalena Krzemińska, dyrektor szkoły podstawowej numer 14, współorganizatorka wydarzenia.
6: Mnie się bardzo podobało, bardzo doceniam to, jak pięknie przyszli ubrani na biało-granatowo. Takie najprostsze gesty, odświętny ubiór, zatańczenie narodowego tańca polonez, to są te pierwsze kroki, których uczymy dzieci patriotyzmu. Myślę, że właśnie od tego się zaczyna.
0: Poloneza z młodzieżą zatańczyli także przedstawiciele władz Częstochowy. Za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 101,2 FM powiemy o powstającym filmie fabularnym Wielki Piec w reżyserii Szymona Żebrowskiego, powstającym w Rudzie Śląskiej, a także o wydarzeniach kulturalnych na cały tydzień. Na 103 FM powiemy, co znajdzie się w powstającym właśnie w Wiśle Beskidzkim Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza oraz na kiedy miasto zaplanowało otwarcie tego miejsca. Odwiedzimy też mistrzynię krawiectwa ludowego z Brennej Halinę Lipowską, która uczy szycia szpęcerów, czyli elementów męskiego stroju cieszyńskiego. Z kolei na 98,4 FM wrócimy do tematu uczniów, którzy tańczyli dziś poloneza. Porozmawiamy też z mecenasem Pawłem Matyją o błędach wymiaru sprawiedliwości opisanych w książce, której premierę zaplanowano na środę. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Do końca dnia i w nocy w regionie pogodnie, wtorek słoneczny z temperaturą do 27 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką doszło w Bełku koło Rybnika. Ten wypadek miał miejsce na drodze 925, czyli ulicy Głównej. Ruch teraz odbywa się tam wahadłowo, a służby dopiero docierają na miejsce. Dobra wiadomość jest taka, że zakończyły się kłopoty na trasie S1 w Mysłowicach, gdzie wcześniej doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Przez długi czas droga do Pyrzowic była zablokowana. Ruch na drogach regionu teraz raczej umiarkowany, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. W Katowicach ciasno jeszcze na 73. Pułku Piechoty przy dojeździe do Wiślanki. Na samej Wiślance zwolnić trzeba na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Katowicach więcej samochodów także na przejeździe pod Dworcem Kolejowym. 691-400-400 czekamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 17. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
2: Policja poszukuje łódzkiego adwokata Pawła Kozanackiego. Nie stawił się do odbycia kary. Pieniądze z unijnego programu SAFE trafią do polskich zakładów jeszcze w maju, zapowiada szef MON-u. Węży w polskich lasach coraz więcej. Leśnicy podkreślają, żmija bez powodu nic tam nie zrobi.
3: Kusiła nas dlatego, że myślała, że chcemy ją zaatakować.
2: Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik od trumny na kółkach został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Do tragedii doszło w 2021 roku pod Olsztynem.
4: Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez łódzką policję, bo jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, nie stawił się w więzieniu i nie ma go w miejscu zamieszkania.
5: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
4: Dlatego, jak wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, za adwokatem wystawiono list gończy.
6: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
4: Paweł Kozanecki po zdarzeniu, w którym zginęły dwie kobiety, nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Jeszcze w maju pierwsze pieniądze z unijnego programu SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych. Zapewnia o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska otrzyma 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki, mówi szef MON-u.
7: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PID Radwar, Rosomak czy Jelcz są podstawowymi partnerami procesu budowy obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej.
2: Wszystko wskazuje na to, że Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE w piątek w Warszawie. Codziennie narażają swoje życie i zdrowie, aby ratować innych. Dziś mają swoje święto, Międzynarodowy Dzień Strażaka.
8: Młodszy kapitan Magdalena Gorzel. Dla mnie bycie strażakiem to jest spełnienie marzeń z dzieciństwa. Każda służba tutaj to jest dla mnie dzień taki wyzwania i spełnienia tego, o czym zawsze marzyłam, więc dla mnie to jest wielka radość.
9: Kapitan Krzysztof Łoś, JR1, dowódca zastępu.
10: Najtrudniejsze chwile.
9: Na pewno to są zdarzenia, kiedy no nie uda się danej osoby uratować lub jak mamy wypadki, jest to wypadek śmiertelny. No wtedy nie mamy możliwości zadziałać już nic, jesteśmy bezsilni i ta niemoc, która w nas jest.
11: Młodszy aspirant Rafał Boczek, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Za każdym razem, jak wjeżdżamy na akcję, na miejsce zdarzenia, to nigdy nie wiemy, co nas zastanie. Są różne okoliczności losu, różne sytuacje i przede wszystkim są ludzkie emocje, które też dają nam się we znaki.
10: Dlaczego możemy życzyć wszystkim strażakom?
11: Tyle powrotów, co wyjazdów. To jest najważniejsze. I w pełnym składzie, i z uśmiechem na ustach.
2: W ubiegłym roku strażacy interweniowali prawie 500 000 razy. Amerykanie ostrzegają sojuszników z Europy o możliwych opóźnieniach w dostawach zamówionego sprzętu. Informacje o problemach dostali Brytyjczycy, Litwini i Estończycy oraz Polska. To konsekwencja wojny na Bliskim Wschodzie, mówi redaktor naczelny portalu Strefa Obrony Robert Schulz.
12: Każde państwo, jak produkuje broń, no to myśli o zaspokojeniu potrzeb swoich własnych sił zbrojnych, więc na pewno teraz przemysł zbrojeniowy amerykański będzie troszeczkę nastawiony na uzupełnianie arsenału, ale też Każdy wie, że ten przemysł zbrojeniowy w Stanach Zjednoczonych pracuje też na wielu innych sojuszników, więc myślę, że tutaj rezerwy jednak Stany Zjednoczone mają i na pewno z tego skorzystają.
2: Sekretarz stanu Marco Rubio pod koniec marca nie wykluczył przekierowania dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby Stanów Zjednoczonych. Coraz więcej węży w polskich lasach. Na ten narastający problem zwracają uwagę leśnicy i radzą. Można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy węża zostawić w spokoju, bo nie czyha, żeby nas ukąsić.
3: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody albo odkładamy gdzieś rower, kask.
2: Jak podkreśla Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole, nie każde ukąszenie ma w sobie jad, ale za każdym razem trzeba to sprawdzić w szpitalu. Mamy na to tak zwane 2 złote godziny żmijowe.
3: Żmija nam daje taką szansę, tak żartobliwie można powiedzieć, bo możemy czuć się świetnie przez 2 godziny po ukąszeniu, możemy pomyśleć, że jesteśmy super ekstra odporni, a później po 2 godzinach ta toksyna zaczyna działać. No i może być zagrożeniem dla naszego zdrowia, ale także i życia, jeżeli dotyczy to osób starszych, czy dzieci, czy chociażby też naszych czworonogów.
2: Dodajmy, że zarówno żmija zygzakowata, jak i gniewoż plamisty to w Polsce gatunki pod ochroną. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: To teraz sport w Trójce i Norbert Michalak.
14: Do polskich skoków narciarskich wraca Stefan Horngacher. Polski Związek Narciarski poinformował w oficjalnym komunikacie, że Austriak został koordynatorem szkolenia kadry skoków. To oznacza, że doświadczony szkoleniowiec powróci do Polski po 7 latach przerwy. Horngacher w latach 2016-2019 był pierwszym trenerem reprezentacji Polski, a ostatnio głównym szkoleniowcem reprezentacji Niemiec. Kolejny polski sukces na Mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym. Tym razem brązowy medal ustrzeliła Karolina Romańczyk w konkurencji karabin z 300 metrów w 3 postawach. Niestety nie jest to konkurencja olimpijska, ale każdy medal oczywiście cieszy. Polacy w Osijeku wywalczyli już 4 krążki. Polskie tenisistki stołowo odpadły z drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Polki w 1/16 finału przegrały z Chinkami 1-3, które bronią tytułu. I w stolicy Wielkiej Brytanii nie przegrały do tego meczu nawet seta, mówi liderka naszej reprezentacji Natalia Bajor.
15: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Klajman, która jest aktualnie 7. zawodniczką w rankingu światowym i niedawno pokonała Suning Trzech, która jest aktualnie najlepszą zawodniczką na świecie. Także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę.
14: O 18:00 rozpocznie się mecz Polaków z Rumunami, również o awans do 1/8 finału.
1: Wieczorem i w nocy popada na północy i w zachodniej części kraju. Jutro podobnie. Bez deszczu będzie w centrum, na południu i wschodzie. Termometry pokażą od 15 stopni na północy, przez 20 na zachodzie, do 28 nawet na południowym wschodzie. Nad morzem dużo chłodniej, 10 stopni.
16: Trójka.

0: Minęła 18. W Lasach Województwa Śląskiego obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie zmian w systemie sprawdzania prac maturalnych. 1,5 miliona złotych, tyle mają do wydania mieszkańcy Mikołowa w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Niemal w całym województwie śląskim obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. W ubiegły weekend w lasach w Częstochowie i Mysłowicach doszło do 2 dużych pożarów. W obu akcjach wzięło udział łącznie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Do gaszenia ognia zaangażowano również śmigłowce i samoloty gaśnicze. Rzecznik prasowy mysłowickich strażaków, młodszy brygadier Wojciech Chojnowski, przypomina o podstawowych zasadach zachowania w lesie.
2: Zastanówmy się, nawet spacerując po lesie, czy warto w czasie tego spaceru palić papierosa. Ten niedopałek może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy też, żeby nie wjeżdżać samochodami w głąb lasu, bo rozgrzany układ wydechowy może zapalić suchą trawę. Las jest naszym wspólnym dobrem i dbajmy o jego bezpieczeństwo.
0: O zagrożeniu pożarowym na bieżąco informują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i komunikaty Lasów Państwowych. Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie zmian w systemie sprawdzania prac maturalnych, między innymi przez możliwość pracy egzaminatorów online z domu. Jak mówił w Radiu Katowice Krzysztof Słomczyński, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, na razie trwa pilotaż tego programu i dotyczy głównie matematyki.
3: Podjęta jest taka próba, na razie testowa, dla kilku województw w Polsce, poprzez te ocenianie, czyli tak naprawdę sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych w domu przez egzaminatorów na przedmiocie matematyka na poziomie podstawowym. W województwie śląskim to dotyczy takich mniejszych egzaminów jak język niemiecki, język rosyjski.
0: Dyrektor Słomczyński dodał, że najtrudniej byłoby ocenić online pracę z języka polskiego, a to ze względu na problemy z digitalizacją prac maturalnych z tego przedmiotu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zakupił 8 specjalistycznych łóżek z regulacją wysokości dla zakładu rehabilitacji. Mają one przede wszystkim ułatwić pracę fizjoterapeutom, ograniczając konieczność przyjmowania wymuszonej niezdrowej pozycji ciała, mówi rzeczniczka placówki Anna Szafrańska.
4: Te łóżka trafiły na salę gimnastyczną, gdzie uzupełniają nowoczesny sprzęt wykorzystywany w rehabilitacji onkologicznej i ogólnoustrojowej. Solidna konstrukcja zwiększa komfort pacjentów, a nowe wyposażenie zastąpiło zużyte kozetki i pozwoliło kompleksowo wyposażyć kinezyterapię.
0: Sprzęt kosztował ponad 40 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodzą z projektu poprawy warunków pracy lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów o łącznej wartości ponad 105 tysięcy złotych, z czego 84 tysiące stanowi dofinansowanie z ZUS-u. Już po raz 11 rusza budżet obywatelski w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 1,5 miliona złotych. Właśnie rusza zbieranie wniosków na projekty do zrealizowania. Można je składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które wnioski pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. Swój pomysł do zrealizowania w ramach inicjatywy może przedstawić każdy mieszkaniec Mikołowa. Kwota na pojedynczy projekt nie może jednak przekraczać 1 miliona złotych. Zdaniem meteorologów noc w regionie będzie pogodna z niemal bezchmurnym niebem i temperaturą minimalną od 10 do 13 stopni. Jutro ponownie słonecznie i bardzo ciepło, do 27 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką doszło w Bełku koło Rybnika. Ten wypadek miał miejsce na drodze 925, czyli ulicy Głównej. Ruch teraz odbywa się tam wahadłowo, a służby dopiero docierają na miejsce. Dobra wiadomość jest taka, że zakończyły się kłopoty na trasie S1 w Mysłowicach, gdzie wcześniej doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Przez długi czas droga do Pyrzowic była zablokowana. Ruch na drogach regionu teraz raczej umiarkowany, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. W Katowicach ciasno jeszcze na 73. Pułku Piechoty przy dojeździe do Wiślanki. Na samej Wiślance zwolnić trzeba na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Katowicach więcej samochodów także na przejeździe pod Dworcem Kolejowym. 691-400-400, czekamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów, apeluje o zachowanie ostrożności. Pierwsze emocje maturzyści mają już za sobą, sprawdzimy, jakim poszedł język polski.
3: Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
4: Dla mnie ta matura była prosta, o dziwo.
2: Premier Słowacji potwierdza wizytę w Moskwie i spotkanie z Władimirem Putinem. Na początek jednak pilna informacja. Samochód wjechał w ludzi w centrum Lipska na wschodzie Niemiec. Co najmniej dwie osoby nie żyją, jest wielu rannych, pisze agencja Reutera. Niemiecka policja na razie nie podaje szczegółów. Leśna ściółka jest bardziej sucha niż kartka papieru. Tak źle w lasach nie było dawno. Mieszkańcy 40 powiatów w 8 regionach dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegające przed dużym ryzykiem pożaru lasów.
5: Leśnicy z wytęsknieniem czekają na deszcz. W Kliniskach pod Szczecinem nie padało od co najmniej 2 tygodni, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Choszowski.
6: Trudno nam nawet zarejestrować, czy przypomnieć sobie o takim roku, w którym byłoby tak mało opadów deszczu czy śniegu zimą, jak w tym roku.
5: W Kliniskach las tej wiosny płonął 33 razy. W sąsiednim nadleśnictwie w Nowogardzie ponad 20. Nigdy tylu pożarów nie było, mówi Tomasz Kamiński, zastępca nadleśniczy z Nowogardu.
7: Największy pożar w tym roku to było hektar 67, z tego co pamiętam. To był pożar ściółki leśnej. To był taki pożar bardzo dynamiczny, szybko się rozszerzający.
5: Jak dodają leśnicy, sytuację mogą zmienić dwa czynniki. Pierwszy to porządna, najlepiej kilkudniowa ulewa. Drugi to zachowanie odwiedzających las, bo ten sam z siebie się nie zapala. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: W sobotę został mistrzem Portugalii, dziś zmierzył się z językiem polskim. Piłkarz FC Porto Oskar Pietuszewski rozpoczął egzaminy maturalne. 17-latek zdawał polski na poziomie podstawowym. Jak mówi, do matury przygotowywał się tak jak rówieśnica. Wyniki mimo kariery sportowej są dla niego ważne.
8: Nic się nie zmieniło, przygotowałem gdzieś tam się, co prawda, indywidualnie w Portugalii, gdzieś się uczyłem się tutaj z nauczycielami. Bardzo mi zależy oczywiście, żeby zdać tą maturę, gdzieś tam to jest taki, można powiedzieć, zadanie do oznaczenia, ważne na pewno, żeby to mieć. No nic się nie zmieniło, ciężko pracowałem, nie tylko na boisku, ale też poza, żeby tą maturę zdać i mam nadzieję, że tak będzie.
2: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni oraz wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, to tematy wypracowań, z których jeden musieli wybrać maturzyści.
9: Jestem zdziwiona tym, że nie było dziadów w części trzeciej.
10: Jak było?
9: W porządku, ale trochę stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
10: To jak z tą rozprawką było, pani?
11: Ja wybrałam ten drugi temat o człowieku i odwołałam się do lalki, odwołałam się do Romeo i Julii i odwołałam się do gry. Więc trochę było i dla mnie ta matura była prosta, o dziwo.
10: No jak widzisz perspektywę następnych dni?
11: Matematyki się boję, angielskiego się absolutnie nie boję.
2: Egzamin z matematyki jutro o 9:00. Premier Słowacji zapowiedział, że spotka się z Władimirem Putinem podczas wizyty w Moskwie. Tak jak przed rokiem, Robert Fico planuje uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej obchodzoną w Rosji 9 maja jako Dzień Zwycięstwa.
12: Pojedziemy w sobotę do Moskwy, położymy
2: Udam się w sobotę do Moskwy, położę kwiaty na grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej, by podziękować w imieniu Słowaczek i Słowaków za wyzwolenie. Mam też mieć krótkie spotkanie z Władimirem Putinem. To wszystko, nie wybieram się na żadną paradę wojskową. O swoich planach szef słowackiego rządu mówił podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. W kuluarach szczytu Robert Fico spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zapowiedział, że do końca czerwca w Bratysławie lub Kijowie odbędą się słowacko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. 3 miliony aut, zablokowane autostrady i wielka bitwa o powrót do domu. Wielka Brytania kończy długi majowy weekend rekordowym paraliżem dróg, jakiego na wyspach nie widziano od dekady. Kierowcy utknęli w wielokilometrowych korkach, a najgorsze wciąż przed nimi.
12: Najgorsza sytuacja jest na południu i w centralnej części Wielkiej Brytanii. Na drogach wyjazdowych z popularnych kurortów oraz wokół dużych miast tworzą się ogromne korki. W wielu miejscach samochody praktycznie stoją. Do gigantycznego ruchu turystycznego dołożył się paraliż na kolei. Prace remontowe wyłączyły z ruchu największe dworce i linie kolejowe, co zmusiło tysiące ludzi do przesiadki do własnych aut. Efekt to totalne zatkanie głównych arterii kraju. Wieczorem ma być jeszcze trudniej, to właśnie wtedy najwięcej osób ruszy w drogę powrotną po długim weekendzie. Nawet niewielkie kolizje w tak dużym natężeniu ruchu mogą całkowicie zablokować przejazd i sparaliżować całe odcinki dróg. Służby drogowe apelują o stalowe nerwy i, jeśli to możliwe, przeczekanie największego ruchu. Obecnie czas podróży w wielu regionach wydłużył się nawet trzykrotnie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Klimat. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub umiarkowana, tylko w Mielcu dostateczna.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Sport w Trójce i Norbert Michalak.
15: Radom jak Radom zagra z Lechią Gdańsk na koniec 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Oba kluby szukają punktów, które pozwolą im o pozostanie w lidze. Zespoły dzielą w tabeli 4 pozycje. Radomiak jest 11, a Lechia 15, ale tylko 2 oczka. Trener Radomiaka Bruno Baltazar. Dla mnie każdy kolejny mecz to okazja, by zdobywać punkty i zapewnić sobie jak najszybciej pozostanie w Ekstraklasie. Zmierzymy się z bodaj najgroźniejszym zespołem ligi w kontrataku. Zdobywają najwięcej goli, ale także dużo pozwalają sobie strzelić, zostawiając sporo miejsca z tyłu, gdzie można szukać szans. Analiza rywala to nasze stałe zadanie i tak samo jest teraz. Będziemy chcieli wykorzystać słabość Lechii. Początek meczu Radomiak-Lechia o 19. Stefan Horngacher oficjalnie został koordynatorem szkolenia kadry skoków. Decyzję o podpisaniu umowy z 56-letnim Austriakiem ogłosił Polski Związek Narciarski. Horngacher pracował w Polsce w latach 2016-2019. Wtedy był pierwszym trenerem reprezentacji Polski, a ostatnio był głównym szkoleniowcem reprezentacji Niemiec. W nowym sezonie imprezą docelową będą bez wątpienia Mistrzostwa Świata, które odbędą się na przełomie lutego i marca w szwedzkim Falun. Na koniec koszykówka. Jamal Mosley nie jest już trenerem koszykarzy Orlando Magic. Jego drużyna odpadła w pierwszej rundzie play-off konferencji wschodniej NBA po meczach z Detroit Pistons, choć prowadzili w serii już 3-1. 47-letni Mosley jest trzecim trenerem z największą liczbą zwycięstw w historii Magic.
1: Wieczorem i w nocy popadać może w północnej części kraju i na zachodzie, tam też możliwe lokalne burze. Jutro podobnie, głównie na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również możliwe burze. Termometry pokażą od 15 stopni na północy przez 20 na zachodzie do 28 stopni na południowym wschodzie.
0: Trójka.

wszystkie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

teraz marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstym

0: Minęła 19. Beskidzki GOPR odwołał zagrożenie lawinowe na Babiej Górze. Śląska policja zatrzymała podejrzanego o stworzenie diamentowej piramidy finansowej. Nowy film powstanie w Rudzie Śląskiej. Będzie inspirowany przesunięciem Wielkiego Pieca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Beskidzcy goprowcy odwołali zagrożenie lawinowe na Babiej Górze. Przekazali, że wysoka temperatura i nasłonecznienie powodują szybkie topnienie śniegu. W partiach szczytowych było ponad 10 stopni. Według goprowców jutro temperatura na poziomie 1000 metrów nad poziomem morza może osiągnąć 17 stopni, a w partiach szczytowych 12. To oznacza, że śniegu będzie nadal szybko ubywać. Do tej pory w rejonie Babiej Góry obowiązywał najniższy pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Śląska policja zatrzymała 51-latka podejrzanego o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Zatrzymany obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty. Za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej grozi mu do 25 lat więzienia. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem. To jedno z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. Te połączenia umożliwiały pasażerom z regionu dalsze loty w różne zakątki świata. To przewoźnik zdecydował o anulowaniu rejsów, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport.
3: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa, obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansy, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.
0: Jak dodał Piotr Adamczyk, kształtowanie siatki połączeń jest zawsze decyzją biznesową linii lotniczej, a nie lotniska. Połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca. W Rudzie Śląskiej powstaje film fabularny. Inspiracją jest historia Wielkiego Pieca dawnej Huty Pokój. Produkcja opowie o wydarzeniach z 1963 roku. Wtedy inżynierowie dokonali spektakularnej operacji przesunięcia ogromnej konstrukcji, zapisując się w historii śląskiego przemysłu. Za projektem pod tytułem Wielki Piec stoi reżyser Szymon Żebrowski, syn wieloletniego głównego inżyniera Huty.
4: Chciałem zrobić zawsze swój debiut fabularny na Śląsku.
5: Ten symbol utkwił mi może właśnie dlatego, że on się odbił na tym, że ta Huta nas wyżywiła. No, uważam, że to jest ważny temat, żeby młodym osobom w formie też takiej edukacji pokazać, jak wspomniałem wcześniej, tą relację mistrz-uczeń, tego zespołowego, męskiego współzawodnictwa, wielkiego przemysłu, że można było pomimo wielu przeciwności, czasami nawet systemowych, zbudować coś pięknego pod piękną nazwą Pokój.
0: Zdjęcia do produkcji planowane są na ten i przyszły rok. Najbliższej nocy temperatura minimalna od 9 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia do 27 stopni. W regionie pojawi się trochę więcej chmur, ale nadal będzie słonecznie i bez deszczu.
6: Program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 4 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy płynący wycieczkowcem, gdzie potwierdzono groźnego wirusa, czują się dobrze, informuje MSZ. Duże ryzyko pożaru lasów w 8 województwach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty. Francja szykuje największą paradę w historii święta 14 lipca. Na polach elizejskich mają się pojawić żołnierze i przywódcy kilkudziesięciu państw. Wszyscy Polacy, którzy płyną holenderskim wycieczkowcem, na którym potwierdzono zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Maciej Wiewiór mówi, że nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego. Hantawirus był przyczyną śmierci 3 osób na statku wycieczkowym, kolejne 3 osoby są zakażone. To nietypowa, wyjątkowa sytuacja, bo hantawirusy rzadko przenoszą się między ludźmi, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Zarażamy się nimi od mały gryzonik, których mocz czy inne wydaliny mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka. I jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym no, epidemia nam na pewno nie grozi.
6: Doktor Grzesiewski podkreśla, że hantawirus wylęga się 2 do 3 tygodni i jest niebezpieczny.
7: To jest wirus odzwierzęcy, którym jeżeli zarazi się człowiek, może chorować albo na taką postać, można powiedzieć, sepsy, czyli wysoka gorączka, bóle mięśniowe, bardzo duże osłabienie, taka burza cytokinowa, trochę analogicznie jak przy COVID-zie. No a druga postać jest postacią płucną, gdzie dochodzi jeszcze do tych wszystkich objawów ciężkie uszkodzenie płuc, które niestety no, w części przypadków kończy się śmiertelnie.
6: Holenderski statek wycieczkowy cumuje u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w sprawie zakażeń trwa dochodzenie i skoordynowane międzynarodowe działania. Były odznaczenia państwowe, promocje na stopień oficerski i podziękowania za służbę. Uroczystości obchodzonego od ponad 20 lat Dnia Strażaka odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Była na nich Dagmara Kędzior.
8: Podczas uroczystości prezydent oraz minister spraw wewnętrznych i administracji wręczyli awanse generalskie i odznaczenia państwowe strażakom za zasługi. Karol Nawrocki podziękował funkcjonariuszom za służbę, podkreślając, że docenia ich odwagę.
9: Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
8: Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodał, że strażacy mają bardzo dużo pracy i często wyjeżdżają na interwencje.
10: Statystycznie co minutę wyjeżdżacie na interwencje. Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, ludzkie dramaty, a potem ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie.
8: Tylko w ubiegłym roku Straż Pożarna miała prawie 500 000 interwencji. Niemal co czwarta dotyczyła pożaru. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów. Apeluje o zachowanie ostrożności.
11: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka. Zagrożenie pożarowe zdecydowanie rośnie. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone.
6: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Ostrzeżenie dotyczy 8 województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Francja szykuje wielki pokaz siły na święto narodowe, informują media nad Sekwaną. Odbywająca się co roku 14 lipca parada wojskowa na Polach Elizejskich ma być największa od lat. Uczestniczyć w niej mają wojska i przywódcy wielu krajów, w tym Polski. Z Paryża Stefan Folzer.
12: O ambitnych planach Pałacu Elizejskiego informuje Le Parisien. Cytowani przez gazetę współpracownicy prezydenta Francji twierdzą, że przygotowania trwają już od kilku miesięcy, a celem jest organizacja największej parady, jaką kiedykolwiek widziano w historii święta 14 lipca. Jak co roku w obchodach mają uczestniczyć zagraniczne jednostki i liderzy, jednak tym razem na wyjątkową skalę. Na Polach Elizejskich mają pojawić się żołnierze oraz przywódcy około 40 państw należących do tzw. koalicji chętnych wspierającej Ukrainę. Wśród nich są m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Kanada, a także Polska. Celem tych wyjątkowych uroczystości ma być nie tylko pokazanie siły francuskiej armii, lecz także symboliczne pożegnanie jej zwierzchnika. Tegoroczne obchody będą ostatnimi pod przewodnictwem Emmanuela Macrona, który po 2 kadencjach opuści Pałac Elizejski w maju przyszłego roku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro w zachodniej i północnej części kraju pochmurno, opady deszczu i tylko niewielkie przejaśnienia, poza tym więcej słońca. Od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Warmię i Mazury burze. Termometry pokażą 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie.
13: Autopromocja.
1: Graj.

Gnasz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz za sobą furtkę.

0: Über Niemodlin fahre ich zurück nach Gliwice.
1: Während eines Staatsbesuches im Herbst 1989 unterzeichnen der damalige Bundeskanzler Kohl und der polnische Ministerpräsident Mazowiecki am 14. November 1989, wenige Tage nach dem 50. Jahrestag des Überfalls deutscher Truppen auf Polen, eine gemeinsame Erklärung. Darin bekräftigen sie ihre Entschlossenheit, die Beziehungen Deutschlands und Polens im Gedenken an die tragischen und schmerzlichen Seiten der Geschichte zukunftsgewandt zu gestalten und damit.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 dzień maja. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Trwa śledztwo niemieckiej policji w sprawie wydarzeń w Lipsku. Kierowca wjechał w ludzi, są zabici i ranni. Pierwszy egzamin za nimi. Maturzyści napisali polski. Jutro będą zdawać matematykę. Komisje w terenie szacują straty w rolnictwie po przymrozkach. Dwie osoby nie żyją. Ponad 20 odniosło obrażenia po tym, jak kierowca wjechał samochodem w tłum ludzi w centrum niemieckiego Lipska. Został zatrzymany. Na miejscu szybko pojawiły się służby, pogotowie i strażacy, przekazuje Axel Schuch z miejskich służb ratunkowych. Osobom nie żyje. Najciężej rannym została udzielona pierwsza pomoc. Niezwłocznie zostały przewiezione karetkami do szpitali. Kolejne 20 osób odniosło lekkie rany. W akcji brało udział 40 zastępów strażaków i 40 zespołów pogotowia. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy działanie celowe. Policja w Lipsku prowadzi dochodzenie. Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje amerykańskie siły pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus. Jednocześnie w rozmowie z Fox News ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Siły Iranu przeprowadziły dziś kilka ataków z użyciem łodzi szturmowych na okręty USA i statki handlowe w cieśninie Ormus. W rezultacie Amerykanie mieli zatopić 6 z tych łodzi. Pierwsze emocje po maturze z języka polskiego już opadły. Ten egzamin rozpoczął sesję maturalną. O wrażenia pytaliśmy zdających z 4 LO w Białymstoku.
3: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka i jego rzeczywistość otaczającą. Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka, że praca potrafi różnie wpłynąć na człowieka, przez co może dać mu inną perspektywę, na przykład praca może dać nadzieję, albo może człowieka wyniszczyć.
4: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat, ponieważ często każdy doświadcza w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać. Antygony oraz do Biblii się odwołałem.
5: Cała matura była całkiem przyjemna, spodziewałam się czegoś trudniejszego.
2: Matury są oceniane ściśle według konkretnego schematu. To powinno być zmienione, mówi nauczyciel biologii i egzaminator maturalny Artur Szymanek. Jego zdaniem obecny system oceniania nie sprawdza rzeczywistej wiedzy maturzystów.
6: Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. Można ucznia dobrze przygotować do matury, nawet takiego ucznia, który, ja wiem, że to nie jest popularne, ale naprawdę no, tak samo jak ludzie dorośli mają różny poziom intelektu, tak samo jest z uczniami, niczym się to nie różni i nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze to znaczy dobry wynik, a niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
2: Jutro matura z matematyki. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. Powołane przez wojewodów komisje ruszyły w teren. Rozpoczęto szacowanie strat, jakie w rolnictwie i sadownictwie wyrządziły przymrozki. Na niektórych plantacjach szkody sięgają 100% przewidywanych zbiorów.
7: To trzecie z rzędu, ale zdecydowanie najgorsze w skutkach wiosenne przymrozki. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
8: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
7: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
9: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w tych przymrozkach, a wręcz mrozach, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie i zgodnie z tym oświadczeniem komisja wyjdzie w teren, żeby oszacować te straty.
7: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy w Miechowie w Małopolsce. Miał 3,5 promila alkoholu we krwi. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na trasie S7. Jadącego środkiem jezdni kierowcę zauważył inny mężczyzna, który był tuż za nim. Gdy pijany zjechał na przydrożny parking, mężczyzna podszedł do niego i odebrał mu kluczyki. O sprawie poinformował służby, mówi Agnieszka Srebnicka z miechowskiej policji.
10: Dzięki zdecydowanej reakcji świadka udało się zapobiec potencjalnej tragedii na drodze. Nietrzeźwym okazał się 31-latek, który kierował samochodem, mając prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje już sąd.
2: Kierowca stracił prawo jazdy, jego samochód został zabezpieczony. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro na zachodzie i północy pochmurne, opady deszczu i tylko niewielkie przejaśnienia. Poza tym więcej słońca. Od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury burze. Na termometrach 15 stopni na północy, 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
12: Autopromocja.

0: Minęła 21. Prezydent powołał pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. Karol Nawrocki chciałby, aby nowa ustawa zasadnicza obowiązywała od 2030 roku. Powoli kończą się prace przy budowie nowych bloków TBS w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Zaczął się intensywny czas dla maturzystów. Dziś pisali egzamin z języka polskiego. Jutro matematyka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezydent powołał pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. To m.in. Marek Jurek, profesorowie Ryszard Legutko, Anna Łabno i Ryszard Piotrowski, a także Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych. Senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec jest przekonany, że inicjatywa prezydenta Nawrockiego pokazuje, iż głowa państwa zapomniała, że w Polsce obowiązuje system parlamentarny. Jak dodał senator, w Polsce zgodnie z obowiązującą konstytucją nie ma dwóch ośrodków władzy.
2: To są takie manewry PR-owe, które mają cały czas podtrzymywać pana prezydenta w życiu medialnym, mają cały czas go podtrzymywać na językach mediów, szczególnie tych prawicowych mediów, które mają cały czas udowadniać, że prezydent może coś, czego nie może. Pan prezydent Nawrocki, jak zobaczył, że tak naprawdę prezydent musi współpracować z rządem, nie znosząc premiera Tuska, widząc, że to w ten sposób nie zadziała, postanowił, że weźmie i zagarnie dla prezydenta, dla siebie całą władzę.
0: Prawo i Sprawiedliwość popiera inicjatywę prezydenta. Poseł PiS-u Paweł Jabłoński zauważa, że choć konstytucja przewiduje silny mandat prezydenta, to jednocześnie ogranicza jego kompetencje. Dlatego jego zdaniem należy w nowej konstytucji jasno określić, czy mamy system prezydencki, czy kanclerski.
3: Za pomocą jakich narzędzi prezydent może to robić? Jakie ma służby bezpośrednio sobie podległe? Jest na przykład zwierzchnikiem sił zbrojnych, tak się formalnie to nazywa, ale w praktyce siły zbrojne podlegają ministrowi obrony. Więc mamy masę takich elementów w konstytucji, które prezydenta, organ z najsilniejszym mandatem demokratycznym, prawie 11 milionów głosów, pozbawiają realnych możliwości działania. Albo trzeba dać prezydentowi te możliwości, albo zdecydować się na system wyłącznie parlamentarno-gabinetowy. Takie jest moje zdanie, uważam, że trzeba nad tym pracować.
0: Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku. Dobiegają końca prace przy budowie nowych bloków w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Powstają w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Poza budynkami gotowe są miejsca postojowe i drogi wyjazdowe. Trwa między innymi aranżacja zieleni, mówi Piotr Purzyński z Urzędu Miasta.
4: Drzewa są sadzone, mniejsze i bardziej imponujące. Gotowy jest także już plac zabaw. Ostatnie prace trwają przy zewnętrznych balkonach. No i wkrótce będą się mogły rozpocząć odbiory, tak by mieszkańcy w czerwcu mogli zacząć odbierać klucze.
0: W trzech blokach jest w sumie 168 lokali. Wszystkie mieszkania zostały przydzielone. Jest też lista rezerwowa, dlatego miasto myśli o kolejnych takich inwestycjach. Po raz 11 rusza budżet obywatelski w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 1,5 miliona złotych. Zaczęło się przyjmowanie wniosków na projekty do zrealizowania. Będzie można je składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które wnioski pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Za maturzystami pierwszy dzień egzaminów. Tylko w województwie śląskim przystąpiło do nich ponad 40 tysięcy osób. Dziś zmagano się z językiem polskim. Na maturze pojawiły się takie tematy jak wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, a także kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Reporterka Radia Katowice Natalia Trzmiel o wrażenia pytała po egzaminie maturzystów z liceum imienia Adama Mickiewicza w Katowicach.
5: Pozytywnie zaskoczona jestem. Miałam dużą przyjemność rozwiązując arkusz. Zobaczymy oczywiście, jak to się odwzoruje na wynikach, ale i mi się rozprawkę super pisało, i zadania. Czułam takie poczucie spełnienia i poprawności. Zobaczymy, czy słusznie, ale ogólnie dobrze.
6: Jeżeli chodzi o odczucia z matury z języka polskiego, sądzę, że była stosunkowo prosta. W zasadzie to nie było pytań konkretnie odwołujących się o wiedzę. Raczej były pytania w oparciu o tekst. Raczej nie trzeba było też dużo wnieść z sobą, wobec czego była stosunkowo prosta.
7: Ja osobiście uważam, że było prostsze niż próbne. Dobrze mi się pisało. Arkusz pierwszy myślę, że dosyć prosty. Rozprawka też fajne tematy, więc osobiście mi się podobało.
0: Jutro o 9:00 matura z matematyki na poziomie podstawowym. Przed nami pogodna noc z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą minimalną od 9 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 maja. Jest 21. Serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Rosja ogłasza tymczasowe zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą. Ma obowiązywać 8 i 9 maja. To mógł być zamach albo czyn osoby zaburzonej, mówi ekspert o incydencie w Lipsku w Niemczech. Policja w Londynie aresztowała kobietę i mężczyznę w związku z podpaleniem ściany pamięci na północy miasta. Rosyjski przywódca Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Będzie obowiązywało 8 i 9 maja, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti. Decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Rosyjski resort obrony wyraził nadzieję, że strona ukraińska pójdzie za przykładem Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Dwie osoby nie żyją, około 20 zostało rannych. W Lipsku samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Nie są jeszcze znane powody tragedii. Były policjant i negocjator policyjny Dariusz Loranty uważa, że najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze.
9: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, taka powiedzmy chora psychicznie. A drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachu też działają w takim amoku umysłowym, nie mając świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
8: Mieszkaniec okolic Lipska Wojciech Żudro mówi, że w Niemczech czuje się coraz mniej bezpiecznie.
10: My mieszkamy na wiosce pod Magdeburgiem, dosyć bezpiecznie tutaj się czuję, ale już na przykład jakieś typu jarmarki świąteczne, coraz mniej ludzi uczęszcza, przyjeżdża na takie jarmarki, prawda? No to teraz to bardziej wygląda jak na przykład taka jakaś twierdza, wiadomo, to są, oni stawiają takie betonowe jakieś tam klocki, żeby tam nie mogły auta wjechać. No i teraz jest sytuacja właśnie w Lipsku, niestety, no kolejna sytuacja, która no, podkreśla to, że no tak naprawdę człowiek nigdzie nie może czuć się bezpieczny. No.
8: Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Dwie osoby aresztowane w związku z podpaleniem ściany pamięci w Golders Green w północnym Londynie, dzielnicy zamieszkanej przez liczną społeczność żydowską. To 46-letni mężczyzna i 38-letnia kobieta. Nieznani sprawcy dwukrotnie próbowali podpalić 27 kwietnia ścianę pamięci. Najpierw krótko po północy, później wieczorem. Jak podają brytyjskie służby, na ścianie wiszą zdjęcia demonstrantów, którzy mieli zostać zabici przez irańskie władze w styczniu podczas masowych protestów w tym państwie. Codziennie narażają swoje życie i zdrowie, by ratować innych. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. W samym tylko województwie lubelskim służy ponad 1600 strażaków, którzy dysponują najnowszym sprzętem.
11: Mamy tutaj pilarki, mamy sprzęt do pomocy, do ratownictwa technicznego, podpory. Młodszy kapitan Magdalena Gorzyl. Dla mnie bycie strażakiem to jest spełnienie marzeń z dzieciństwa. Każda służba tutaj to jest dla mnie dzień taki wyzwania.
12: Kapitan Krzysztof Łoś, JG1, dowódca zastępu.
13: Najtrudniejsze chwile.
12: Na pewno to są zdarzenia, kiedy no nie uda się danej osoby uratować lub jak mamy wypadki, jest to wypadek śmiertelny. No wtedy nie mamy możliwości zadziałać już nic, jesteśmy bezsilni.
14: Młodszy aspirant Rafał Boczek, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Za każdym razem, jak wjeżdżamy na akcję, na miejsce zdarzenia, to nigdy nie wiemy, co nas zastanie. Są różne okoliczności losu, różne sytuacje i przede wszystkim są ludzkie emocje, które też dają nam się we znaki.
13: Dlaczego możemy życzyć wszystkim strażakom?
14: Tyle powrotów, co wyjazdów. To jest najważniejsze. I w pełnym składzie, i z uśmiechem na ustach.
8: Ze strażakami rozmawiał Tomasz Maczulski z Radia Lublin. 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą znaleźli funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w paczkach dołączonych do balonów przemytniczych, które znaleziono w Iwkowej w Małopolsce. W ładunku były też nadajniki GPS. Towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Zgłoszenie o podejrzanym obiekcie w Iwkowej policja dostała w piątek.
15: Klimat.
8: Dobra lub umiarkowana jakość powietrza w Polsce. W Połańcu jest bardzo dobra, a w Mielcu dostateczna. 90% energii pochodzi z węgla, reszta ze źródeł odnawialnych. Zagrożenie pożarowe w lasach jest duże, a IMGW informuje, że w 8 miejscach w kraju występuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Serwis Sportowy Trójki i Mateusz Foremniak.
16: Dobry wieczór. Mimo poniedziałku i wysokiej temperatury grali dzisiaj w PKO Ekstraklasie. Powody do zadowolenia mają w Radomiu, bo po wygranej 3-1 z Lechią Radomiak jest już praktycznie pewny utrzymania. Co innego goście z Gdańska, którzy zajmują ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli tuż nad Widzewem, z którym zagrają w nadchodzący weekend. Liderem niezmiennie pozostaje Lech Poznań. Pozmieniało się za to w sztabie trenerskim Rakowa Częstochowa. Wczoraj pożegnano tam Łukasza Tomczyka, a dzisiaj bez podawania szczegółów kontraktu nowym trenerem ogłoszono Dawida Kroczka. Mocne ogłoszenie przedstawił też Polski Związek Narciarski. Do naszych skoków po 7 latach przerwy wraca Stefan Horngacher. Tym razem nie jako trener kadry skoczków, ale koordynator całego systemu szkolenia. W czołówce tenisowych rankingów jedna, ale radosna dla nas zmiana. Iga Świątek wyprzedziła Coco Gauff i jest od dzisiaj rakietą numer 3 na świecie. Na czele wciąż Aryna Sabalenka, druga pozostaje Jelena Rybakina. Z Polek warto jeszcze wspomnieć o 45. miejscu Magdaleny Fręch, 55. jest Magda Linet. U panów pierwsza trójka w składzie Sinner, Alcaraz, Zwieriew pozostała bez zmian. Awans na 53. miejsce zaliczył Hubert Hurkacz, 76. jest aktualnie kontuzjowany Kamil Majchrzak. Rakiety zamieniamy na rakietki, bo w Londynie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. Niestety Polki zakończyły swój udział w turnieju na 1/16 finału, chociaż napsuły tam krwi dominatorką z Chin, ostatecznie przegrywając 1-3. Honorowy punkt zdobyła dla nas Natalia Bajor.
17: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Kleiman, która jest aktualnie 7. zawodniczką w rankingu światowym. Także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo.
16: Niestety podobny los spotkał panów, którzy kilkanaście minut temu również w 1/16 finału nie dali rady Rumunii, przegrywając 2-3. Na koniec jeszcze medalowy raport z Mistrzostw Europy w strzelectwie, gdzie w konkurencji karabin z 300 metrów w trzech postawach brązowy medal wystrzelała sobie Karolina Romańczyk. Gratulujemy.
8: Chmury i deszcz jutro na północnym zachodzie. Od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. W innych regionach pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na północy, około 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 10 do 12.
18: Autopromocja.
19: Andrzej

0: Co najmniej 200 osób zostało oszukanych w ramach tzw. diamentowej piramidy finansowej. Śląscy policjanci zatrzymali podejrzanego w sprawie. Gliwice uruchomią miejski program wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 1,5 miliona złotych mają do wydania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Najpierw jednak informacja o utrudnieniach. Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 91 na trasie Częstochowa-Siewierz. Do zdarzenia doszło w Koziegłowach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że nie ma osób poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Siewierza. Śląscy policjanci zatrzymali 51-latka podejrzanego o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Zatrzymany obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zbada sprawę opublikowania w internecie zdjęć z poniedziałkowego arkusza egzaminacyjnego z matury. Chwilę po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego w sieci pojawiło się zdjęcie stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu w całym kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sytuację.
3: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
0: Dziś o 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Radni Gliwic podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mają w tym pomóc usługi asystenta osobistego. Na co mogą liczyć osoby, które z tego skorzystają, tłumaczy wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
4: To jest osoba, która pomaga osobie niepełnosprawnej tak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w praktyce. Pomaga wyjść z domu, pomaga załatwić podstawowe sprawy, nie wiem, urzędowe, zakupy. Pomaga być osobą bardziej samodzielną, dostać się do danego środka transportu. To jest tego typu usługa.
0: Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej opieki. Na realizację zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 złotych rocznie ze swojego budżetu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 1,5 miliona złotych będą mieli do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczął się nabór wniosków na projekty do zrealizowania. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, mieszkańcy miasta są bardzo aktywni w ramach tej inicjatywy.
5: Jesteśmy miastem z jedną z najwyższych frekwencji, jeżeli chodzi o udział mieszkańców w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Stąd też co roku dużo wniosków spływa i to jest właśnie ten czas. Niektórzy próbują jeszcze raz, którym się w poprzednich latach nie udało, a niektórzy wymyślają nowe projekty. Ja to zawsze mówię, że co roku jestem zaskakiwany. Kreatywność i pomysłowość mieszkańców nie zna granic.
0: Wnioski będzie można składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia temperatura do 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

0: pilne. Cztery minuty po północy. Paweł Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. W nocy z 5 na 6 maja Ukraina zawiesza działania zbrojne, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jak wynika z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony, chodzi o świętowanie przez Rosjan dnia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
1: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjskie rakiety miałyby zostać wystrzelone w kierunku centrum Kijowa. To tam znajdują się budynki najważniejszych ukraińskich organów władzy oraz zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych. Ostrzegamy cywilów, mieszkańców Kijowa i pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych o konieczności opuszczenia miasta, brzmi rosyjska groźba. Ukraina nie przestraszyła się tych gróźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tzw. reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Wielkie pieniądze, które wzmocnią polską obronność na wyciągnięcie ręki. Podpisanie umowy na blisko 44 miliardy euro z programu SAFE najprawdopodobniej odbędzie się w piątek. A mowa tutaj o dwóch dokumentach, tym dotyczącym podwyżki i szczegółów operacyjnych. Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że jeszcze w tym miesiącu pieniądze mogą trafić do polskich zakładów zbrojeniowych.
2: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PIT Radwar.
0: A na spłatę prawie 200 miliardów złotych pożyczki zaciągniętej w ramach programu SAFE Polska będzie miała 45 lat. Prezydent zaprasza, premier zaproszenie odrzuca. Szef rządu nie weźmie udziału w pracach nad nową konstytucją. Karol Nawrocki powołał przedwczoraj radę, która ma zająć się stworzeniem ustawy zasadniczej. Wśród członków tego gremium jest m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.
3: Ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego. Powiem szczerze, no, czułbym się dość groteskowo w takiej gronie.
0: Z uczestnictwa w Radzie zrezygnowały Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL.
4: To są aktualności jedynki.
0: Nie mamy informacji, aby polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni albo potrzebowali wsparcia. Tak odpowiedział rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór na pytanie Polskiego Radia, czy wśród narażonych na zakażenie hantawirusem na statku wycieczkowym są Polacy. Na holenderskiej jednostce wykryto zakażenie patogenem, który spowodował już śmierć trzech osób. Kolejne trzy są zakażone, a jedna z nich walczy o życie w szpitalu.
5: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
6: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
5: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację. Daria Kania, Polskie Radio.
0: Najpierw był stres, ale później emocje opadły. Tak wielu maturzystów opisuje to, co wczoraj przeżyło, za nimi pierwszy egzamin dojrzałości z języka polskiego.
7: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek, jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie.
8: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka i jego rzeczywistość otaczającą. Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka.
9: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat.
0: Tak mówili maturzyści z 4. Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Dziś królowa nauk, matematyka. Egzamin rozpocznie się punktualnie o 9. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Pochmurno i deszczowo będzie dziś na północy i zachodzie, w pozostałych regionach dużo chmur, ale padać nie powinno. Na termometrach od 6 stopni na Podhalu, przez 8 nad samym morzem, po 13 na Śląsku. A w dzień słonecznie tylko na wschodzie. Poza tym chmury, a na zachodzie i północy deszcz niewykluczone i burze. Temperatura wyniesie od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 26 w centrum i 28 w Małopolsce. Ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: A teraz czas na małe kalendarium. Dziś jest wtorek.

że nie wie, czy ma 38 stopni, czy lat. Dzień zrzucania wspomnień.

i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.

lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor, wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie, a w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem, wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie.